wodzie. 3, 4, płynasz na wodzie, dziecko we wodzie. Oj dziecię, ty dziecię, oj dam ja światu znać. Kasinka wójtówna, to jest twoja mać.

Ja można. Na kiściu narodu moho, na plodotwornym fosfori wyrys lis berezowy. Konary kwitnią zelene, proreczte słowo. Szumom bez witru promowte, tyszynom bez szumu, słowom bez słowa powiczte, jak tu było. Adże z tej ziemi rosnete, z toho fosforu, i znate tajnu na jedną, z to neznanią bolit. Czy to zaprawdę tak było, że aż i tu nie klaczali, żeby i my, ich synowe, w nedrach matery iście, na zachodnim pisku klaczaty nie znali? Berezy od wstydu biły, szumu mouczania. Molu się do was, nie za was, chwilą doznania. Nie noszę żalu w sobie już do nikogo, adże nikogo nad nami, okrem Boga. Na slezach narodu mogo, na płodotworni soli, wyrys lis sosnowy. Oj, sosny, sosny, takie ste wyrosły na soli narodu mogo.

Jak służył, żeż ja u pana, gdy na pierwsze lecika lieta. Zasłużył, żeż ja u pana,

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt. I tyma słowami, już tradycyjnie w każdą środę i w każdą piatneciu, zaczynamy naszą audycję Try Świty. No właśnie, od teper pres najbliższą chodynu, tak do mniejsze, bliższe 21:30 budu z wami na anteni. Możecie się ze mną kontaktowaty, pisaty, komentowaty, to chocze też, to wam się podobać, jak i tiż to, co wam się nie podobać w Trioch Świtach. A pisaty możecie na prymir, tak oficyjną drogą, mailowo na adres kuba@lem.fm, albo może te pisaty do mene na Facebooku, na Gamboknyszci, znajdete tam mnie jak Kuba Zygmunt, albo może te pisaty na fanpage LEM FM, tiż doznam się kole zwernete się do mene z widomością. No a teper to ja zwertam się do was z informacją pro muzyku, no bo precin medże besidamy, medże moima tyma minutami z no chwarinią na różne temy, to precin idut śpiwanky, kotry ja wam puszczam. No i na sam początek pustyłem N. Lem po łemkiwsku ze śpiwanką Lem Online, a teper poczujemy ensemble Ottawa Jo. To bude utwir Ojdusia, Oj Marusia, a pak poczujemy ze Słowacji ensemble Pacora Trio z muzycznym utworom Pidnachołowką Polana, Polana.

Wertam do Was, drodzy słuchacze. Trwa program Świty. Skończyła się muzyczna przerwa. Słuchaliście przed chwilką ansamblu Pacora Trio ze śpiewanką Polana Polana. Była to bardzo taka jazzowa interpretacja narodnych rusyńskich śpiewanok. Ansambl pochodzi ze Słowacji. No a raniejsze słuchaliśmy ansamblu Otawajo. To była śpiewanka Pidna Hołowką Oj Dusia, Oj Maruś. No i dneska już mamy 18 iden wereśnia piatnycia 2026 rik idę. No i chleszni iden to 261 iden to choroka. Mamy 38 tyżden, a do Sylwestra jeszcze leszyły się 104 dny. Den już prawie na tyłko dołhi jak nicz. Dokładniej dołhi z tchneśnioho dnia to było 12 chodyn i 29 minut. Z hit Sącia w Warszawie male ludy o 6.15, a zachit o 18.44. Den chneska był dołszy od najkorotszego dnia wroci o 4 chodyny i 47 minut, a korotszy od najdołszego wroci o 4 chodyny i 18 minut. Mamy jeszcze 5 dny do osennej równonoczy, no i pak już tak pit astronomicznym wzgliadom, jak i kalendarowym wzgliadom budemy maty osen. Ale poklasz to jeszcze korzystajmy. Może jak w waszych stronach je jeszcze przyjemna, tepla aura, chwila, no to właśnie sód poślidny dnia lita, tak no korzystajmy z toho, czujmy to lito, na kiłko jeszcze sme w syle, je to możliwe. A teper to je możliwe posłuchaty kus muzyki. Pered nami bude muzyka z filmu Papusza, proromsku poetku. Kompozytorom ciłoj płatni z muzyką do toho filmu był Jan Kanty Pawluś Kiewicz. Puszczu wam utwir Khamsovna Kune Romano Dadoro. A pak poczujemy po hiszpańskie muzyku z południowej Ameryki. To bude ensemble Pasquala i Labaka i Fauna, a śpiwanka bude Matyna Hołowok Sabanas Azules. I to bude taki bars prymnej premier muzyki zwanej kumbią. Możemy powisty, że je to takie disco polo, ale południowej Ameryki, ale bars takie kus bliże, nachodziacze się takoj miejscowej etnicznej muzyki, to ta kumbia taka, tak porównując do disco polo. No ale to już tylko wstupu, jak idę pro muzyku, posłuchajmy toho wszystko, ha, pak, wertam do was.

Skinczyła się muzyczna pererwa do rochy słuchaczy. Słuchali ste przed chwilą Pasquale y la Baca y Fauna, ensemble z Chile, z południowej Ameryki. To była śpiewanka Sabanas Azules. Rańsze pustyłem wam muzyku z filmu Papusza, to był utwór pod nachołówką Kham Sovna Kune Romano Dadoro. 18. den wereśnia chneska i chneska to tiż je riczny cias merty nika hołoniaka mołotrzocho. Po angielsku Nick Holoniak junior. No i kim win był? Przede wszystkim był amerykańskim doślidaczem, fizyką i był no rusynskoho pochodzenia. Jego rodyczy byli karpackimi rusynami, no ale już sam Hołoniak wrodził się w Ameryce, studiował, wyedukował się na elektrotechnicznego inżyniera na Uniwersytecie w Illinois. No i znamy jego jak warstwę takiego znamnego doślidacza, pracował jak taki konsultant, konsultujący doślidacz w laboratorium General Electric Company w Syracuse w sztacie New York. No i też Hołoniak jest nazywany nianią światło emitującej diody, bo w 1962 roku no dokładnie to stworzył pierwszą taką diodu LED. No a w 1960 roku stworzył pierwszy połowowodiczowy laser. Zatem no, znamy jego z takich dość praktycznych wynalazków i to właśnie człowiek rusyńskiego pochodzenia. A teper jeszcze kus muzyki, może właśnie w takim karpackim klimacie, peredwamy ensemble Puls i śpiwanka cymbalowe wariacje. A pak posłuchamy po polsku Sanach i Kwiat Jabłoni. To będzie śpiwanka pod nachołówką Szary Świat.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Trwat program Tryświty, besiduje wam Jakub Zygmunt, skończyła się muzyczna, pererwa peret filkom, słuchali ste Sanach i Kwiat Jabłoni. Kooperacja dwóch ansambli, a dokładnie wokalistki i ansamblu z Polszczy, to była śpiewanka Pidna Hołowką, Szary Świat. Rańsze pustyłem wam ansambl zo Słowacji, to był Puls i muzycznej, i ich muzycznej utwir Cymbalowe Wariacje. Dorochy słuchaczy, jakich naska świata praznujemy? No właśnie, tak, dwajem naszą związane z przyrodą, a jedno dla mene bars takie prywatne możemy powisty, bo naska mamy Międzynarodnej Den Geologa, a ja jem po uniwersytecie geologom. No i za to też może te słuchaty już no dołcha budu nowe odtynkę obzeracza przyrody. I za to też tak bilsze pro geologiu zwertam uwagę, za to też no bardzo interesuję się tą częścią przyrody taką naożywleną, ale bardzo też dla nas ważną i kotra wynabyla byty w wieloch miściach pit ochoroną. Na Międzynarodny Den Geologa to je taka nachoda, żeby przyzryty się osobom, kotry sąd geologami, albo po uniwersytecie, albo po prostu pracują jak geologi. No bo precin, da jak uśpichy geologii, mają wielkie znaczenia dla środowiska, dla gospodarki, dla ekonomii. No i też to trochęśnie świato wynno zrobyte, że bilsze ludy doznać się o profesji geologa i że geologi budut tiszyty się bilszą poszaną. Chneska tiż okrem Międzynarodnego Dnia Geologa mamy tiż Den Monitoringu Łody. Jest to zahalno-świtowa akcja, która ma na cile zaangażowaty chramadzianiu w ochoronu świtowych wodzianych resursów, jak i tiż w dijania na ricz czystoty rik, ozer i inczych wodzianych zbernekiu. Świato to Den Monitoringu Łody zaklikane było organizacją America's Clean Water w 2003 roku. No i do chneska wspominamy właśnie to świato i do chneska ciły czas problem czystoty wody, czy to w rikach, w ozerach i tak dalsze je problemom. Tak naprawdę to czasem idę już nie ku lipszomu, ale ku hirszomu i za to właśnie musimy monitorować czystotę wody, no żeby znaty, czy mamy dostęp do czystych resursów, czy już do takich płanych i trzeba je dodatkowo oczyszczaty. Zatem tak dwa świata naszą jem w internecie właśnie, jak chneska sód prasnowany w Oświti przypomnął Międzynarodny Den Geologa i Den Monitoringu Łody. A teper to kus muzyki. Posłuchamy muzyku z Pidlasza, to bude swada i niczos, to bude bardzo osobliwa taka techno-etno-miszanka. Posłuchamy ansamblu, nie na ansamblu, a śpiwankę Pidna Hołowką Lusterka. Pak puszczu wam szkocki folk, to bude ansambl Talisk i utwir Pidna Hołowką Echo.

Słuchaly z ansamblu Talisk ze Szkocji, to był instrumentalny utwór Pidnahołówką Echo. A rańsze, perę tą szkocką muzyką, to była muzyka z Pidlasza. Pustyłem wam swada i niczos nowych, młodych tworcił z toj czasty polszczy. Pustyłem wam taką osobliwą techno-etno-śpiwanku Pidnahołówką Lusterka. A teper to już liszamy Pidlasza, liszamy Szkocju i chamy do Azji. Paroch sliw pro dalszu dajaku derżawu ze świta i dokładniej pro Kambodżu chneska budę. Kambodża, no otwieramy atlasy, chladamy Kambodży, je to derżawa w południowo-wschodniej Azji na indokytajskim półostrowi nad tajlandzką zatoką. Kambodża maje hraneciu z Tajlandią, Laosą i Wietnamą. Dawniejsze była kolonią Francji razem z Laosą i z Wietnamą. Za to z totyma derżawami je osobliwo właśnie tak zbliżena. Stolicią Kambodży jest miasto Phnom Penh, a język, jaki jest hosnowany w Kambodży, to khmerski. No, Kambodża ma tak besidujący projazyk najdłuższy w oświeci alfabet, który tam azbuku, który składa się z 74 właśnie bukw. No, to porównujący do toho kilku mamy bukw w łemkiwskim języku albo w polskim, no to, to je prawie, że dwa razy bilsze. Oczywidno to je tak, że jedna bukwa to je jeden zwuk. To nie je jak khmerski język, nie funguje jak kitajski, lem bilsze jak właśnie już wietnamski czy tajski. Powierzchnia Kambodży to je tak, powiedzmy, że kus bilsze jak połowa Polszczy, dokładnie 181 tysiaczy kwadratnych kilometrów, ale na to tej powierzchni żyje no, bilsze jak 17 milionów ludy, dost velo. Jak już się powił, Kambodża to je dawniejsza francuska kolonia, która zyskała niezależność od Francji 20 grudnia 1954 roku. W Kambodży to dominuje jedna religia i jest to buddyzm. 82% populacji derżawy właśnie maje poczuwać się, maje dajaku spilnu nit z buddyzmem. A jak idę pro geografię Kambodży, no to przede wszystkim ta derżawa je bars nezynna, a przez seredynu derżawy idę bars dołharika Mekong. Mekong płynie przez paroch derżaw. W Kambodży to już jest taka kińcewa część Mekongu, która ma dołhist 500 km, ale ciła dołhist Mekongu to 4800 km i jest to jedna z najdłuższych rik w oświeci. W Kambodży nie jest weloch hir, ale no paroch znajdziemy takich niewysokich masywiu hirskich hrbetiu. No i najwyższą toczką w Kambodży je chora Aural. Maje wysotu 1813 metrów nad morą. No i jeszcze możemy doznać się, jakie jest nacjonalne drewo, nacjonalny owocz, nacjonalne zwiria Kambodży i jeszcze paroch inczych ciekawych riczy. No ale to te ciekawostki to liszam na późniejsze. Posłuchamy teper muzykę, budę muzyczna pererwa, a pak wernu do was z prodołżynią besidy pro Kambodżu. Po klaszto prednamy latyszska etniczna muzyka, folkowa, to budę tautumeitas, taki ansambl, a śpiwanka maje na hołowok Burman Laimi. Pak puszczu wam śpiwanku z Czech, posłuchamy Tomasz Koćko i orkiestra, to budę śpiwanka Hopaj Hop.

Słuchaliście Tomasza Koćko i orkiestru. To była śpiewanka po czesku Hopaj Hop. A raniejsze słuchaliśmy latyszski folk. To był ensemble Tautumeita z dziewczata, który no, robił wielką karierę w Latwii. Śpiewanka mała na hołowok Burman Laimi. Ale my już wertamy do Kambodży. Parochrić wam już jem powił prototu derżawu, ale teper to na premier doznajmy się, jak zwuczyt motto Kambodży. No bo każda derżawa, prawi, że każda derżawa ma jakieś swoje hołowne hosło i w przypadku Kambodży je to narit, religia, korol. Właśnie, bo Kambodża je korolestwom, królestwem, tak możemy powisty. Jak idę pro nacjonalne zwiria, które je takie z poszaną, je to kuprej. I kuprej nie znamy takiego zwiria z Karpat, z Europy w Zachali. Je to, możemy powisty, taka azjatycka korowa. Taki azjatycki bawil. Je to właśnie taki gatunok cycara, który bars zwychladuje podobnej do korowy. Narodnym owoczom Kambodży są banany, które są bars popularne. No ale to, co to, co jeszcze warta do powisty, a nie było powiedziane, to pro bars wielki zabytok, religijny zabytok, który jest hołowną turystyczną atrakcją na mapie świata tak naprawdę, jest to Angkor Wat. Jest to najbliższy w oświeti pit wzliadom powierzchny religijny zabytok, który ma je powierzchnię 162 tysiące kwadratnych metrów. Angkor Wat nachodzi się na nacjonalni fani Kambodży. No zatem to jest bars taka wielka atrakcja i bars ciekawa i wieloch tysiaczy ludy przyjeżdża tam smotryty, chodyty po to tych chramach, które są związane z buddyjską religią. No ale to tylko może pro Kambodżu, oczywiście bilsze może te desy tam w internecie najty, to lem ja daję wam takie inspiracji, takie początkowe małe po prostu kusoczki, a bilsze oczywiście może te doczytaty w weloch dżerełach. Ale poklasz to jeszcze muzyka na kinczymę trioświtił na chneska, posłuchamy teper po rumuńsku, ale ansambl pochodzit z Mołdawii, Wijadaca. Dokładnie idę by sida pronych, posłuchamy śpiwankę pidna hołowką Dincholo de Zori.

Słuchali z ansamblu Via Daca, jaki pochodzi z Mołdawii, ale śpiewanka była po rumuńsku, mała na hołowo gdinczolo de zori. Przed pererwą skinczył jem korotku besidu pro Kambodżu, to była taka degustacyjna porcja informacji pro totu azjatycku derżawu. No i drochy słuchaczy, już choczu was tiż uspokoity, bo idut obzeraczy przyrody. Chneska na premier był od nacetji chodyni, tak, ale to sud jeszcze powtorzenia minułej serii z minułego roku, z minułej oseny i jaru, no ale nowo tenkę budut i one zaczną się pić kinec żołtnia. I oczywiście będę powiedzmy ramiłka tego programu będę podipna, bo premierowy odcinek będę ity w każdą piatneciu o 13 chodyni, a powtorzenia będą dwa razy. Raz to będę w sobotu rano i raz będę noczą z witorku na seredu. No i to też nowa seria, to będę 20 odtynkił, a temą, taką hołowną temą, będę geologia. Ale nie będziemy izdyt do konkretnych geologicznych atrakcji, ale ja wam będę bardziej jak taki wykład robity, co to jest geologia, co to są skały, minerały, jakie mamy skały, w Karpatach, jak dośliżaty skały, jak dośliżaty historię zemle i bilsze takich właśnie, tak ohoroda liczy. To wszystko zacznę się pitkinec żołtnia. A pokaż to jeszcze kus muzykę przed nami, posłuchamy Lawona Wolskoho, to bude śpiwanka po białorusku, pidna hołowką Majo Kahanie.

0: Wertam do Was, dorochy słuchaczy pokorotki muzyczni pererwi, trwat program try świty i szczypres paroch minut. Myśluje Wam Jakub Zygmunt, a słuchali ste peret chwilką śpiwankę w białoruskim języku. To był Lawon Wolski i śpiwanka pidna hołówką Majo Kahanie. Dorochy słuchaczy, już pomale przychodzi czas, żeby praszczaty się z Wami i dziakuwaty Wam za prysutnist na anteni. Dziakuję Wam, że ste z nami, że nas słuchate i że włuczate to te try świty w każdej wieczer od ponedilka do piatnyci. Oczywidno okrem mene to jeszcze mate Severiana Kosowskiego w każdej wtorek i czwartek możliwość słuchaty, jak i tiż mate możliwość słuchaty Demka Trochanowskiego w każdej ponedilok. No i jest nas trioch, no i za to sód to te try świty, bo każdy besiduje po swomu, w swoim klimacie i ze swoją muzyczną bazą, za to to tak wychladać z różne ciuwani. No ale mam nadzieję, że to ta forma Wam się podoba i że chcecie jeszcze nas słuchaty przez następne tyżne, następne miesiące, a może i następne roky. A poklasz to kinec. Kinec na chneska. Ja żelam Wam przyjemnego wieczora, przyjemnego weekendu, tyż, bo precin już bliższy z Was prawdopodobno skończyła robotu i maje swobodne do ponedilka, za to korzystajcie z do tych poślidnych dny astronomicznego lita, no a my czujemy się w następną seredu już po nedile. Zatim trzymajcie się, ostańcie zdrowy, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świty, wieczerą.
2: Jeden,
3: dwa,
1: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
1: LEM FM.
3: Trzy świty
2: od poniedziałka do piątnicy
1: w roboczy dzień.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogie słuchaczy Łemki w Skocho Radia LM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczalisme naszą przyrodniczą audycyju pod nachołówką Obzeracz Przyrody. Dneska mamy już 95. odcinek naszego programu i jsme w taki czas, w takiej serii odcinków, kiedy to besiduju pro różne nacjonalne parki w Polsce. Besiduju, no a tak naprawdę to ku zberu was na małą ekskursję. No i byliśmy już w wieloch nacjonalnych parkach do Chneska, no ale jeszcze nie byliśmy w takim cudowym, osobliwym miejscu nad berechą Bałtyckiego Moria. Dokładniej besida Chneska bude pro Słowenski Nacjonalny Park. Jest to jeden z 23 nacjonalnych parków w Polsce i niemłodej, bo był zaklekany 1 stycznia 1967 roku za nemat powierzchnią 327 kwadratnych kilometrów i nachodzi się w średniej, centralnej części polskiego berechu Małtyckiego Moria w pomorskim województwie. No i takie ma charakterystycznymi elementami tego parku są te prymorskie ozera, takie bachnyste tereny, łuky, torfianyki, nadmorskie lisy, no i też przede wszystkim takiej dziunnej, taki dziunnej pas kosy z ruchomymi dziunami. Symbolem nacjonalnego parku jest srebrysta myła. No i Słowiański Nacjonalny Park jest jednym z dwóch nadmorskich nacjonalnych parków w Polsce i najbliższym w Europie obszerju wandrującego pisku. No i dneska kus doznamy się prototy dziuny, wandrujucze ruchome dziuny. Tiż wam powiem, po jakich szlakach najlepsze chodyty, żeby dozryty się najbardziej cudowych wydił, landschaftów to tym parku. No i w zahali właśnie kus takich osnownych informacji protot region Chneska się doznamy. Ale pokaż to krótka muzyczna przerwa, a pak budu prodążaty dalszą besidu.

Witam do Was, drodzy słuchacze. W chnesznym obzeraczu przyrody wandrujemy sobie po słoweńskim nacjonalnym parku. I najbliższą wartością tego parku są nie zwierzęta, nie rośliny, ale nieożywlona przyroda, dokładnie duny. A jeszcze bardziej to te wandrujące ruchome duny. Tyż możemy dozryty się eksplorować w tym parku weloch takich terenów jak moreny, kosy, ozera torfianek i plaży. W słoweńskim parku prochodzą dynamiczne procesy niszczenia i tworzenia, a premierą toho może być epizod z jaru 2016 toho roku, kiedy to odsłonił się kusok lisu zasypanego paroch tysiaciu roku temu wandrujuczoma w dunami. Toty ruchome duny nachodzą się na wielkiej powierzchni, dokładnie na obszerze 500 hektariów i tworzą taki teren, który przypomina piskową pustynię. Ale pustynią to nie jest. No i tyż to te duny mają teryczną wysotę. Najwyższą z nich jest duna o nazwie Łączka, albo tyż Łącka duna. Jest to dunny chorbok, który ma zmienną wysotę w zależności od pory roku. To ta wysota to jest medze 30, a 42 metry nad morzem. Nachodzi się na łebskiej kosi. No i to ta łączka jest dumajut ludy, że jest najwyższą ruchomą duną w Polsce i drugą najwyższą duną w Zachali w Polsce po takim hrbeti, który nachodzi się na wyślani kosi, no tam to hrbet, to ta duna na wyślani kosi ma wysotu prawie 50 metrów nad morą. Do 1945 roku to ta łączka, to ta łącka duna mała niemiecką nazwę Lonskenberg, no ale od 1955 roku oficjalnie już jest polska nazwa łączka. No i na to tu łączku, ale i też na inczy duny możemy dojść na premier zelenym turystycznym szlakom. I kus pro to tu trasu wam powiem po krótkiej przerwie.

zniewalają dziś. Hałas i bełkot, nawet kompresory w radiu są tak skalibrowane, że cisza nie ma żadnych szans. Stała się brudnym szumem, względnie szumnym brudem.

I wertame pomal do słoweńskoho nacjonalnoho parku. Chneska sobie wandrujemy nad berechom Bałtyckoho moria przez czudowo osobliwe landschafty, bo smotrymy na lisy, nie na dyke zwidiata, ale smotrymy na wandrujuczy ruchome diuny. No jest to bardzo netypowy landschaft dla Polski, jak i dla ciłej Europy. No i nie jest to pustynia, trzeba powisty, ale jest to oficjalnie obszar wandrującego pisku. No i to te diuny mają liczną wysotę. Już znamy, że najwyższą z nich jest diuna o nazwie Łączka. I na taką łączku, ale i też na inne diuny możemy pity zelenym turystycznym szlakom. Wede win z Łeby, z takiego miastoczka Łeba, przez to te wszystkie diuny i wertat to szlak też do Łeby. Nie jest krótki, bo to 17 kilometrów, no ale przez ciły taki dołki den litom, to bez problemu date radu właśnie tak projty ciłu trasu. No nachodzi się ona w bardzo urokliwej miejscowosty, w bardzo urokliwym miastoczku, no i pak idę berechom moria przez plaży, no i aż do miścia, w którym trzeba wojty na łączku, na łączku diunu. Tam łuczyć się to zielony szlak z czerwonym szlakom. Pak trasa idę przez urokliwy landschaft łebskoj kosy. Czas toho szlaku też idę przez takie diunne pola i to nam to właśnie daje możliwość obzerania z różnych ciuwanych diunnych form od takich inicjalnych, początkujących na plaży, po aktywne tak diunne barchany. Na terenie najlepsze zachowana jest na to tym terenie najlepsze zachowana jest taka roślinność nadmerska. Ona występuje, rosnę bliżej morza i jest w różnych stadiach rozwitku. Możemy tam dozryty się małych, do jakich takich zaczatki u lisiu, no a pak taki pak taka czas toho szlaku z dajaką przyrodą, zeleną przyrodą, to prodążać się podla piłnocznego berechu ozera Łebsko. No właśnie, bo to szlak, to jest takie koliczko, że zaczynamy w Łebi, idemy nad morzem, pak idemy przez toty diuny i wertamy nad berechom ozera Łebsko. No ale tunelem diuny możemy smotryty w Słoweńskim Nacjonalnym Parku, ale i też możemy pity do dajakich muzeju i też choczu was może poprosić właśnie, no żebyście pożdali paroch minut, a pak wam objaśnił bliższe prototy takie muzealne atrakcji na terenie Nacjonalnego Parku.

Uertam do Was, drodzy słuchacze, słuchacze programu Obzeracz Przyrody, a w chnesznym 95. odcinku idziemy sobie przez duny Słoweńskiego Nacjonalnego Parku. No ale już znamy, już im powił przed przerwą, że to Nacjonalny Park to nie lem duny, to też paroch innych atrakcji związanych z historią. Bo na prymir jest takie seło, niedaleko toho parku, Czołpino, i tam nachodzi się taki zabytkowy kompleks osady Latarniki. I w to tych budynkach nachodzi się Muzej Słoweńskiego Nacjonalnego Parku, gdzie tam na prymir możecie poczytać bilsze pro historię woznykania, zaklekania parku, jak i też sąd przybliżone walory naturalnego środowiska właśnie toho regionu. No a czemu w Zahali to Nacjonalny Park ma takie meno słoweński? To ta nazwa to pochodzi od etnicznej grupy Słowincił. Słowinci właśnie byli tak ludy, którzy żyli w północno-zachodniej części Pomorskiego województwa nad ozerami Gardno i Łebsko. No, chneska już nie wielo mamy pamiątek po tej etnicznej grupie, no ale koli byśmy żyli byle tysiące roków do zadu, no to byśmy na pewno ich strytyli i strytyli się z ich tradycjami, językom, no i wszystkim zwykamy. Chneska możemy doznaty się kus pro ich kultury, kiedy pojechamy do seła Kluki, tam nachodzi się niewielki skansen, w którym możemy zapoznać się z kulturą Słowincił. No i to wszystko właśnie w ramkach takiej bliższej ekskursji możecie zrobić, że sobie pojechacie do toho nacjonalnego parku, budete wandruwate po dunach, pidete do jednego muzea, do skansenu, no i w zahali możecie prowesty bardzo cudowej, krasnej urlop w takich okoliciach. No a też z hotelową infrastrukturą nie będzie problemu, no bo niedaleko nachodzi się Łeba, w kotri hoteliu, pensjonatiu, agroturystyk nie brakuje. No i to wszystko pro słoweński nacjonalny park, co dla was im przyrychtował i co chciłem wam powiedzieć. Mam nadzieję, że czujecie się zaochoczeni, żeby właśnie pojechać tady i żeby eksplorować krasu bałtyckiego brzegu, bałtyckiego morza właśnie w Polsce. A tak to ja już praszczam się i dziękuję wam serdecznie za uwagę, zaohaczam słuchaty dalszych odcinków Obzeracza Przyrody, tiż dalszych to tych odcinków pro Nacjonalny Park właśnie w Polsce. Zatim już nic bilsze z mojej strony, trzymajcie się, żelam wam przyjemnej reszty dnia i ostante zdorowy, ahoj! To był program Obzeracz Przyrody.

Drodzy słuchacze, serdecznie zapraszam Was na wysłuchania besidy, jaką mała jem przyjemność przeprowadzić z ojcą Arkadią Barańczuką z Gładyszowa. Otec Barańczuk jest osobą o prawdziwym i wielkim sercu dla wszystkich potrzebujących. Bezinteresownie nie jest pomóc każdemu, kto jej potrzebuje. Zresztą przekonacie się sami, zapraszam do słuchania Natalia Małecka.

0: Sława Jezusu Chrystu.
1: Sława na wieki Bohu.
0: Otcze, powiedz ty nam, jak wy to robite? Mate pod swoją duszpasterską opieką cztery cerkwy. Wkłady są jeżdyny, koneczni i wregitowi. Wsiady trzeba odsłużyty. Remontuje te po kolei wszystkie cerkwy. Chłony było poświadczenia nowo wybudowanej cerkwy w Regitowi, którą wy razem z parafianami wybudowaliście. Aktywizujecie dzieci i młodzież z waszych parafii. Organizujecie im wyjazdy, kursy, obozy. A jeszcze oprócz tego doprowadziliście do osnowania pierwszego w naszej diecezji i jedynego jak do tej pory prawosławnego osaretka Miłosierdzia Eleos diecezji Przemysko-Nowosączyłskoj. A poza tym wszystkim jeszcze materzenu i dity, rodynu, dla których ty już trzeba kuściok czasu poświęcić. No jakim cudem nachodzicie na to wszystko czas? Jak to robicie?
1: No jeszcze to nie wszystko, bo jeszcze mamy...
0: Nie wszystko, właśnie. Jalem czas wyminęłam, a aż się bojałam dalej hladaty.
1: No sława Bohu za wse. Ja mam, że to tylko i wyłącznie zasłucha Boha, który daje mi siły na to wszystko. A mam taki charakter, że nie potrafię się dytyć i cały czas chciałbym już to sobie robić. No i z tym mi jest bardzo dobry. W moim życiu było różni. Po skończeniu jeszcze seminarium od razu chciałem, łapałem się, można powiedzieć, z różnych rzeczy. No ale Gospod Boh jednak powołał mnie na służbę do siebie. No i mam nadzieję, że to kres, który nesu jego hidni.
0: No na jedną osobę wszystko to, co robicie, to jest...
1: Nie, domam, że to nie jest aż tak dużo. Tu nie chodzi o jakąś skromność czy to, ale to na wszystko jest. Dneska mamy bardzo dobry czas, jeśli chodzi, tutaj wspomniałaś o remonty, to jest bardzo dobry czas. Nelem ja sam robię takie remonty naszych cerkwi, ale robię wszystkie świadczenie naszej diecezji i nelem naszej diecezji, ale w ciebie Polsce, gdzie są różne dofinansowania z uriadu marszałkowskiego, czy z unijnej dotacji sud, czy z ministerstwa, tak samo i inne jechomości zajmują się różnymi rzeczami, także tutaj nie chciałbym być nam ja wyróżniony, no bo tak samo Gospod Boh daje każdemu jakiś tam talent i każdy jego jakiś sposób rozwija. A nasza diecezja jednak Przemysko-Nowosączyłska jest diecezją, która mimo tego, że jest jedną z najmniejszych diecezji w Polsce, rozbywa się oczywiście tutaj z względu na takiego pozytywnego zriadu. Są różne działania w naszej diecezji prowadzone i bractwo było niedawno założone tutaj w nas w Horliciach diecezjalne, bo już nasze tutaj, jeśli chodzi o dekanalne, dawno istnieje. Tak samo jest i ośrodek Elpis, tak samo i jest chor tutaj przecież w Horliciach diecezjalny, prawda?
0: Jest.
1: Tak, każdy jechomość to sobie robi. Także ja jestem tylko taką małą, skromną osobą, ale jeśli chodzi o seradek, nasz Eleos, to wiadomo, że samo słowo Eleos, miłosierdzie, znaczy to, żeby sztosy pomagać drugim osobom.
0: I... To za chwilę do tego przejdziemy jeszcze.
1: Jest, jak... tak, tak.
0: Wrócimy się jeszcze do samego początku może. W 1998 roku trafiliście na parafię do Gładyszowa, choć rozdaliście się i wychowali na Podlasiu. Jak to się stało, że przyjechaliście na Lemkołynu? De, jak znamy, nie je lekko, bo w hirskich parafiach specyfika wiernych, a przede wszystkim skilk jest ludy, no jest kus inna jak w waszych rodzinnych stronach. Przysłali was heł za karu, sami ste się to wykombinowali. Jaka opinia, jakie wyobrażenia o Lemkołyni je albo było na Podlasiu? Czemu ste się zdecydowali na Lemkołynu?
1: No tutaj jeśli chodzi o takie posyłania i homościu w chory do diecezji permysku nowosanczywsko, jeśli chodzi o takie kary, to nie znam, czy ktokolwiek jest za jakieś karu. Dumam, że raczej chyba w nachorodu. Jeśli chodzi o naszą diecezję, posmatmy, że wszystkie świeszczenniki, które przyszli tutaj, są to młode i homoście i wszystkie są, jakby można powiedzieć, na pierwszych parafiach. Więc ja dumam, żeby przysłać te kohosy za karu desy, to trzeba by było wcześniejsze byty na jakiejś parafii. Desy, to sobie tam, no nie znam, to by trzeba było nie tak zrobić, czy jak. I to wtedy ewentualnie można desy, władyka ma jakieś takie ruchy planowane, przesyłania desy kohosy za jakiegoś karu. A nie znam, czy to nawet określenia tutaj, jeśli chodzi o naszą diecezję, naszych ludy niemkiskich, można by było tak, bo przecież mamy mało ludy, ale wspaniałych ludy. Tam są fajne ludy, dobre ludy, tylko trzeba znać z nimi bisiduaty jeszcze. No ja, jak ja się nauczyłem może bisiduaty, jak ja tu przyszłem, jak się stało, że ja jestem w chorach, a nie w diecezji warszawsko-bielskiej.
0: No właśnie.
1: Stało się to tak, że kolesy byłem w... swojego czasu przyjeżdżałem tu w chory, do Jehomości jeszcze kłoki. No i kolesy byłem też w cerkwi w Kunkowi zimą. Weszłem do cerkwi i kolesy posmutrzyłem na ikonostas, na w ogóle na wszystko, co było w cerkwi, czyli na ikony. Stałem się na kolina i podumałem sobie dody, żeby Gospod Bóg pozwolił mi kolesy służyć tu na Niemkiuszczynie w takich właśnie cerkwach. No i jednak Gospod Bóg wysłuchał mojej modlitwy. No i to była tylko i wyłącznie moja decyzja i mój wybór, że jestem tutaj. Bo ja nie miałem żadnego porównania, jak jest na innych parafiach. Nie znałem, jak tu jest. I dumam, że tu jest bardzo dobry, jest bardzo fajny, bo nie znam, czy może buty desy lepsze. Jak się ma fajnych swoich odciu, że tak można powiedzieć, czyli episkopiów, to jest, prawda, tak jakby można powiedzieć, taki cel w życiu, którym jest służenie Bogu i ludziom, jakby naszym celem, naszym życiowym. To w tej kwestii się idę. No wiadomo, że człowiek nie jest w stanie, żeby każdy jego lubił, nie jest w stanie, żeby każdy był zadowolony z tego powodu, jaki jest juchomość. Ja mam taki może kuściokciaszki charakter. Zawsze bisiduję to, co dumam, co mam na sercu. Może teraz to niektórzy ludzie mnie nie lubią. Staram się w zahali, staram się, że po prostu może każdy jakiś problem, każdy to, co z kimś desy tam nie jest tak, to joho pereprosy to od razu i że ty z każdym zchodzi, nie potrafię się gniewaty. No i dumam, że może, nie, może by było złe określenia takie, że dobry poznałem już naród niemkiski swoich wiernych.
0: No wczoraj ale... się bisiduaty, to jest bardzo ważne dla wiernych. No wczoraj
1: się bisiduaty już dużo rańsze. Fakt, że miałem problemy ze służbą, żeby po niemkisku, z wymową niemkiską służyty w cerkwi, ale tu miałem, jak byłem już wyświadczony na diakona, mieszkałem mi się czasu właśnie w Liszczynach, u Juchomościa Kłoky i tam Juchomość Kłoka udzielał mi takich lekcji każdego dnia, każdego wieczora, żeśmy, można powiedzieć, ja czytałem, czy Ekleni, to z niczego i juchomość mnie poprawiła, tak mnie wczył, żeby to było no, tak jak należy. Wiadomo, że ludzie przyjęli mnie z takim na parafii w Gładyszowie i w Zdyni, przyjęli mnie z takim w Dywlinią Kuściok, że no wiadomo, juchomość z Biłstoczny przyjechał. No jak win będę nam odprawiał tu służbę? No i byli za bardzo ciekawi, jak to mi wyjdę. No i pamiętam jak dneska światy pamiaty Perun w Żdyni po służbie czekał pić zbynnycie na menę, podał mi ruku i chwalet i homość może być. Także to był taki mi pierwszy mojej gratulacji.
0: Przyjemny gest.
1: Przyjemny gest, tak. To był pierwszy, tak. No.
0: I do tego czasu nie stratyli z te parafian, ale mam przybyłat.
1: Tak, przybyła tam parafia, to nie tylko ze względu na jakieś moje zasługo, ale domam, że zasługą jest to, że tu Lemke zostają na swojej baćkiwszczyni, tak, że tak powiem.
0: Trafiliście hełm na Lemkowy, no i zaczęli te diaty. Za co zabraliście się najpierwsze?
1: Za płyt. Nie było w Gładyszowie płotu. To miała tam jechomość otec Roman Dubec. Pożyczył mi trochę pieniędzy na to, żeby można było zrobić jakieś płyt przed przynajmniej tutaj ze strony drogi, dlatego, że było takie wszystko rozwalone. Ale to jest oczywiście taki maleńki żarcik. Zresztą, żeśmy się wzięli. No, że wzięliśmy się przede wszystkim za to, żeby nasze cerkwy jako syratułaty, bo i w Koneczno, i w Zdyni, i w Rychitowi Hornym stan był tragiczny. W Rychitowi była kaplicia Hornym, która no, już się zawaliła, można tak powiedzieć. W Konecznej też było tak, że woda pretykała kuścicok, a w Żdyni to zahali skopu woda leciła do Sredyni. No i tutaj jakby z taką pierwszą pomocą przyszło Fundusz Kościelny, jeszcze ministerstwo. To też w tym okresie pamiętam, taka maszyna do pisania była ruczna, no było jeszcze komputerium i pierwszy mi wniosek ja pisałem ciu nic, bo za każdym jednym błędem musiałem jechał prepisuaty. Także jechomość kwoka mi dyktował, jak ja mam to zrobić, prosiłem jechał test 5 razy, żeby sam to napisał i nawet nie musisz to zrobić sam. No i robiłem, pisałem, aż kiedyś napisałem to wniosek do funduszu kościelnego. No, oczywiście trzeba było pisać jeszcze pozwolenie konserwatorskie i tak dalej, ale to było taka pierwsza działalność w ratowaniu naszych cerkwy. A później już jakoś tak się to wszystko rozwinęło i było ciężko. Parafia, no wiadomo, nie jest wielka, trzeba było jeszcze osyżyć, więc dumaliśmy o tym, żeby robić jakieś obozy, jakieś kolonii w Gładyszowi. Tutaj się przywoziło namioty, no i namioty, pod namiotami młodzież spała, no i myśmy w ten sposób, żeśmy zarobili praktycznie na remont ciłej plebanii, gdzie zrobiliśmy do chorej już pokoi, mogliśmy prowadzić tę agroturystykę i tam praktycznie imość no, pilnowała toho, przyjmowaliśmy hosty. Waryła też i Dżynia jakieś gościom, którzy przyjeżdżali do nas. No i tak już było z czego żyty. Także nie było aż tak źli i tragiczni. A następnie zrodziła się taka dumka, kiedy na każdych wakacjach zawsze był taki tydzień, dwa okres wakacji, gdzie cały czas lało i lało, był dosz, byłaby pochoda taka. Myśmy nie mieli z tymi dziećmi Madesia podjaty, w tych namiotach tak mokro było. I w czasie mi strzeliło do głowy, że trzeba było może takie schronisko zrobić, żeby dzieci mogli się podjaty. No i z tego schroniska wyszło praktycznie, powstał ciły ośrodek Eleos. No ale to już późniejsze dumki się zmieniali ciły czas. I domałem o tym, że zrobimy taki budynek, gdzie młodzież będzie mogła się spotykać, gdzie mogła budować brichaty. No aż do momentu mojego wyjazdu do na Mazury, tak, tam do moich teściu, do Braniewa. I tam sobie siedziałem, miałem urlop, siedziałem sobie na takim krysołku przy wychladzi w bloku u mojego teścia. I widziałem, jak takie chłopczysko, dneska można powiedzieć, pierwsza, druga klasa gimnazjum, siedział na takim wózku, nie inwalidzkim, tylko takim, jak mają spacerówki mamusie dla Dity. I tam na dolinie jest taka sitka, na której się przeważnie się umieszcza takie zakupy. I na tym siedział i rukami się na asfalcie odpychał. No i piszłem do niego, się zbidałem, dlaczego win na takim czymś jeździć, co się stało i tak dalej. No i po prostu powie mi o swoim życiu, to chłopczysko powie, że jest sparaliżowana od pasa w dół, że praktycznie nianio to on sam nie zna dokładnie, gdzie jest jego nianio. Mama nie se pracuje, a on teper jest tutaj u dida. No i wózok ma jakieś, ale zepsuty, no i po prostu tym muszę jakoś z tym sobie radzić. No i zwiedałem się jego, czy chciałby, żebym mu przywiózł, jak będę przyjechał następnym razem, czy co. A win mi odpowiedział, że może by chciał, może nie, więc sam nie zna, jak to wygląda. Ale takim bardzo by chciał kolesy mi ten wózok taki akumulatorowy. Ja nie miałem wtedy pojęcia, co to jest, jak to jest, jak to wygląda. Nie miałem zajęcia ciłką w ogóle z osobami niepełnosprawnymi. I pojechałem tu do Gładyszowa z powrotem. Przyjechałem, zacząłem się jakoś tym interesować, jak to wygląda, co to jest. No i wziąłem telefon, zacząłem dzwonić po różnych naszych organizacjach eleosowskich w Polsce i udało mi się koło Białystoku, jest też taki DPS eleosu i udało mi się tam znaleźć taki holenderski wózek akumulatorowy. To jest kwestia taka, że to te wózki są drogie, bo na skonek kosztuje ponad 10 tysięcy złotych, więc to tam było takie siup, żeby pity do sklepu sobie kupić, tak jak bułku. No i wsiadłem w auto i pojechałem po ten wózok. Pożyczyłem od sestry auto z przyczepką, przywezłem to do sestry, do Siemiatycz, a następnie zdumam sobie, no trzeba jej chaty, wertaty. Chłopci moi jeszcze byle małe takie, na wyliczkę, tak jak dneska. No i sobie dumam, no nie, no, leżą to wózok w garażu, a to chłopczysko litą mnie, nie będę sobie ich jazdyty. No i miałem na wielkie auto, to poskładałem się dżynia do zadu, rozkrótłem to ciły wózok, wsadłem do auta i pojechałem. Zamiast do Gładyszowa pojechałem z powrotem do Braniewa. No i zawezłem to wózok tam u chłopczyskoły. Stanisław mówił do chyży. No i winman wtedy właśnie złapał za nohu, bo tak siedział na, tak poruszał się na po chyży, że nohy po prostu w powitry trzymał i na rukach tak się poruszał. Złapał mnie, jak wychodziłem, złapał mnie za nogu i chyba spełnił pan moje największe marzenia. Ja jechałem do Wisły 100 km do domu i płakałem. Jak mało trzeba po prostu do tego, żeby komuś pomóc. I tak zaczęło się przekwalifikowanie to chodziło o ośrodka pod osoby niepełnosprawne. Nie mamy na stałe dneska nikogo, ale z kilku możemy, tylko przyjmujemy to te osoby, które chcą do nas przyjechać od poczaty. Sztroko przyjeżdżają do nas dity niepełnosprawne z różnymi schorzeniami. Z Nowego Sącza mieliśmy z Kolbuszowo i dity. Tak samo na które rodziny przyjeżdżają do nas. Staram się od nich nie brać żadnych pieniędzy, żeby po prostu nasz Eleos jest dofinansowywany z 1%, który ludzie wpłacają. I w tych pieniędzy staramy się, żeby te osoby tutaj przyjęte w nas, zorganizowały im jakieś, czy zimą kulik, czy litą bryczkę, czy po prostu jazdu konną, taką może jakieś ogniska i dżynia tutaj. No i rozwijamy, przez cały czas, co roku rozwijamy naszą darmową wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjno-szpitalnego, że tak powiem. Jest, jakby można powiedzieć, taki zastrzyk finansowy to, że z balu charytatywnego, który robimy zawsze w listopadzie w Rychitowi. Tam prowadzimy licytacje różnych rzeczy, obrazów i tym podobnych. I to te pieniądze to, że są jakby no, wykorzystywane do tego, żeby zakopyty, czy łyżkanowy, czy inne rzeczy. No, często ludzie dzwonią nawet w takiej kwestii jakby taki kuli czy balkonik, który nie są drogi, to jest kwestia 60-100 złotych i po prostu wtedy się dzwoni bezpośrednio do hurtowni. One po prostu wydają już, a rachunek przesyłają do nas i my po prostu podpisujemy umowy i w momencie, gdy nie jest potrzebne to danej osobie, ona nam to zwerta i ona dalej służy tutaj w naszej wypożyczalni.
0: Właśnie opowiedz, to jak wygląda prowadzenie takiego osieretka? Jest ktoś, kto potrzebuje pomocy, dzwonię do was i
1: tak,
0: z każdą sprawą dajecie
1: tak,
0: rady?
1: Dajemy. Dużo dostają maili, na które nie odpisują nawet. Kotry, no od razu jest z pierwszego, można powiedzieć, tak jakby zgladu dla mnie podejrzany, bo to jest taki mail, że dzień dobry, jestem chory, proszę o wsparcie finansowe i numer konta, nie? No dla mnie to jest takie kuściok śmieszne, bo takich maili jeszcze w dodatku jest zaadresowany nie do mnie, tylko do 100 osób naraz, prawda? Więc nie wiem, czy to jest szukanie takich, no jakiegoś, nie wiem, sposobu na życie, można powiedzieć, w ten sposób. Jeśli ktoś się zwraca do mnie już jakby z opisem przynajmniej swoich warunków życiowych, z opisem swojej choroby czy sztosy, to robię w ten sposób, że próbuję i poważnie mi się to udaje, dotarty do opieki społecznej, z której ta dana osoba dzwonić. I dowiadać się po prostu, nawet telefonicznie, jaki jest na dzień dzisiejszy, po prostu jaka jest sytuacja życiowa tej danej rodziny. I to gdy no, robimy no, tak, żeby albo pomoczy, albo no, po prostu zostaje to bez żadnej pomocy, bo wiedzą, że jak to sobie na oszukuje. Więc jest to jakby taka prośba rozstrzygana. Najbliższe jest ludy, które same dzwonią i radzą na przykład o tym, czy mamy na przykład jakiś sprzęt wypożyczony, jeśli znaczy sprzęt wypożyczalni, czy możemy to wypożyczyć. Jeśli nie mamy, to staram się bardzo krótko to zakupyty. Tak jak na przykład była taka sytuacja, że była osoba, która była bardzo chora, nie mogła oddychać, była wypisywana ze szpitala, wyjeżdżała do domu i zaraz była znowu zabierana przez karetkę, dlatego że był potrzebny koncentrator tlenu na przykład. No i koncentrator tlenu, kolesy, dostaliśmy na ośrodek od was, prawda? Także ten koncentrator akurat był tam, ale niestety się zepsuł, zepsuł się i trzeba było dać jego do naprawy. No a to ta osoba nie była akurat w stanie ani zakupu nowego, ani nic. No i musieliśmy się wystarać o nowy, żeby jak najprócej to tu osobę wspierać. Więc nie zostawiamy to ich warmy, że nie pomożemy tobie, tylko staramy się, żeby to jakiś każdy taki problem, jaki jest, to rozwiązać. Swojego czasu była taka też, taką akcję prowadziłem z wózkami. Te wózki przewoziłem aż z Zawałbrzycha, z Sokołowska. No i tych wózków samych elektrycznych, akumulatorowych przewoziłem chyba z 30, a może 40. I to wszystkie były bardzo fajne wózki holenderskie. No i wszystkie wózki sąd u ludy, służat. Na stanie generalnie nie mamy w magazynie nic, żeby stojało, rżawiło. Także potrzeby są ogromne. Gneska Pefron wychodzi do ludy. No i ja osobisto, jeśli znam, że na terenie jest ktoś, kto by potrzebował, to po prostu staram się do tej osoby dotarty. Jest w nas w parafii tak bardzo fajnie, bo moja parafianka jest, nie wiem, czy dyrektorem, czy prezesem akurat, ale firmy Life Plus, firmy, która zajmuje się właśnie podażą takich różnych rzeczy szpitalno-rehabilitacyjnych. I tutaj mamy bardzo fajnie, bo wystarczy jeden telefon, żeby one się po prostu pomogli w zdobyciu takiego danego sprzętu potrzebnego. No i tutaj nawet napisaniu wniosku, bo można do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie napisać, gdzie zawsze jakiś procent tam wspierać ten powiat.
0: Czy wymagane są jakieś uprawnienia do prowadzenia takiego osieretka? Czy musieliście się nauczyć nowych rzeczy?
1: To znaczy nie. Dumam, że żeby prowadzić taki ośrodek, gdzie my nie mamy nikogo jeszcze na stałe, może prowadzić każdy, kto by miał takie, no może chęci, to dumam, że chęci najważniejsze jest, Ale żeby poznatek kuściciok działania tego wszystkiego, jak to jest, jaka jest potrzeba, jakie jest no, podejście do każdej osoby chorej, do każdej osoby potrzebującej, była taka szansa i tu w Chorlecie były prowadzone darmowe nawet kursy opiekuna medycznego. I przez ryk czasu z zimością tu jeździłem na takie kursy tutaj do szkoły medycznej, a praktyki mieliśmy w szpitalu. I bardzo z tego powodu się cieszę, że mogliśmy być na tych kursach, na tych praktykach. No, jak sobie wspomnę, jakie warunki są, no to jest ciężkie naszego szpitala i tak dalej. No, po mojej pierwszej wizycie od razu szpitalowi podarłem kilkanaście wózków inwalidzkich, żeby po prostu wspierać ich jakosy, bo my mamy na stanie takich wózków 70 sztuk, więc tutaj może w ramach tego, że jest taka okazja, że dneska jestem w radiu, to jakby ktoś był w potrzebie, to można zawsze zadzwonić. A my jesteśmy nawet w stanie dowozu tak, takiego wózka, czy łyżka, czy coś innego do danej osoby, która nie jest mobilna w ten sposób.
0: Uważa, że redok jest jedyny w naszej diecezji. Duma też, że czemu tak jest? Sami wysiadujecie, że osób potrzebujących jest coraz bliższe, beruczy pidłachu nasz stan służby zdrowotnej, publicznej. I że to warto tak podkreślity pomagate bez względu na wiru i narodowist. To jest bardzo ważne. Kieruje ty się tym, że trzeba pomagać i to ta osoba dostaje pomoc.
1: Tak, to, ale to no, tylko jeśli chodzi o pomoc, to w zasadzie we wszystkim, gdy się nakierowałem tym, czy dana osoba jest prawosławna, czy jest z cerkwy katolickiej, czy grekokatolickiej. Bo to jest tutaj naprawdę nieważne. Nawet kiedy organizuję jakieś kolonii, czy organizuję wyjazdy, czy jakieś wyjazdy konferencyjne, to dzieci, które ze mną jeździą, to, że tak samo są różne wiry czy narodowosty. Oczywiście, jeśli jest to organizowane już czysto pomnicielstwo i jechamy z młodzieżą na przykład na jakieś rekolekcyjne spotkania, na spowiedź, pryczas, no to jechać tylko i wyłącznie młodzież prawosławna. To chyba jest jasne, ale dlaczego tak jest? Dlatego, że dla mnie osobisto, jak ja budowałem ośrodek Eleos w Gładyszowi, pomogło bardzo dużo ludzi i to te ludzie mi pomagali różne. I organizacji limkiwskie, i organizacji polskie, i cerkwa, fundusz kościelny. Mnóstwo ludzi dobrej woli. Tak samo było i z cerkwą w Rygitowi. Juchomość na przykład katolicka z Uścia czy ze Smerykiucia nawet przeprowadzali w sobie zbiórkę na budowę cerkwy w Rygitowi i przekazywali nam to te pieniądze na budowę. Dużo było firm takich, te właścicielami właśnie byli Polacy i one przyjeżdżali nam sztosy, czy koparką, czy traktorom, czy sztosy, trzeba było pomocy. Nie brali od nas pieniędzy, po prostu wspierali nam, pomagali nam. I tu nie było żadnej takiej, jakieś, bo wy jesteście inni, czy coś. Nie, to zawsze było tak, że to jest na służbę Bogu, ludziom i trzeba sobie wspólnie pomagać, wspierać się i tak dalej. No takim przykładem też jest Zdyńska Cerkwa, gdzie wspólnie modlimy się z katolikami i ja już jestem 15 roku. W maju już będę 15 roku, tak? Także nigdy nie było tam jakieś problemy. To jest bardzo ciekawe. Jest bardzo ciekawe, że ksiądz, który był w Rańsze, chciał pobudować kościół z Zdyni. A ludzie właśnie w Zdyni, katolicy, powili, że one nie chcą kościoła, bo oni zawsze modlili się w tej cerkwi. Oni jak już przyjechali do Zdyni, była ta cerkiew, modlili się w tej świątyni i to jest ich świątynia i oni chcą w niej się modlić. I w momencie, gdy była cerkwa przekazana dla nas już na własność, przez państwo, niech to ani ja, ani moi parafiany w Zdyni, niech to nie powie, że cerkwa będzie już zamknięta katolikom. Tak jak było, tak jest i mam nadzieję, że tak zawsze będzie. Niech będzie, niech to uczy cerkwa, a nie niech dilit. A Jezus Chrystus w swoim życiu i Ewangelio pokazał nam, że trzeba buty człowiekom, żeby być prawdziwym człowiekom, prawdziwym chrystianinom, to nie trzeba zwracać na takie uwagi, jakie jest narodowość czy wyznanie.
0: Zarzecia. Święty Sobór biskupił Polskiej Autokefalicznej Cerkwy, Prawosławnej Cerkwy, przyjął na ostatniej sesji między innymi przyznania paschalnych na choryt, ostaliste odznaczony palecią. W tamtym roku, 2012, ostaliste laureatom nagrody Pro Publico Bono powitu Gorlickiego. Czy takie wyróżnienia i nagrody są ważne? Czy ważne jest, że tam, gdzie się łyże w hierarchii, dostarichana jest wasza robota? Czy może bardziej przydałaby się wam taka konkretna pomoc z ich strony? Czy, przede wszystkim, możecie rachować na pomoc raz ze strony prawosławnej cerkwy, dwa ze strony władz świdzkich, tu gminnej, powitałujcy, wojewickiej władzy?
1: Oczywiście, że tak. No, ani bez cerkwy, ani bez samorządów nic nie można zrobić. Nawet samo bohosowienie cerkwy na sztosy to już jest bardzo dużo. Cerkwa, kiedy na horodzie, tylko chosy i homość, jako na horodu, to najwidoczniej jest to zauważalna ta osoba, jest wtedy, no, na pewno jest to takie budujące, na pewno. Każdy się cieszy, każda osoba jedna się cieszy, jak ją na horodzie. No i tak samo ja się cieszę, jak dowiaduję się, że nasza cerkwa prawosławna w Polsce przyznała mi w tym roku nagrodę. Tak samo jak starostwo w tamtym roku republikowano. Dumam, że nie są to jakieś nagrody, znaczy znam już na pewno, że nie są to żadne nagrody pieniężne, czy jakieś finansowe, za które można byłoby zrobić, ale ja zawsze gwarę, że czasami jest fajnie, jak ktoś nawet robić i poklepanie jego po pleczach, to też jest

0: czy nie idę mi tak, jakby to trzeba było, to domam sobie, no rzeczywiście, może bym i przesobił sił, posidył, no ale to na drugi dzień jednak człowiek wstaje i dalej pracuje, chcesz to sobie robić.
1: Współpracujecie z takimi innymi organizacjami, które wam pomagają, wspierają was?
0: A, organizacji jest trochę, z którymi współpracujemy. To organizacji są różne i świeckie, i organizacji naszej cerkwy czy parafii. Wspierają nas przede wszystkim ludzie, którzy bezinteresownie wpłacają na nasze konta jakieś sumy, z których wykorzystujemy do tego, żeby funkcjonował ośrodek w jakiś sposób. Z różnymi organizacjami to jest ten sposób, że dneska jest tak, że jakaś odpowiedzialność z jednej czy z drugiej strony musi być. My tutaj na południu Polski jesteśmy, tak jak powiedziałeś wcześniejsze, sam jeden eleos czy diecezji. To wszystko też jest też jakby takim bardzo ważnym aspektem, aspekt finansowy, bo praktycznie pomagaty możemy zawsze, każdy z nas może pomagać i na pewno to robić. To ja nie radzę, że nie pomagać, bo każda jedna parafia ma jakieś bractwo, ma jakieś sztosy tam. Juchomości na pewno wspierają, czy dity, czy kochosy organizują tak samo w sobie sztosy. Natomiast jeśli chodzi o taki decyzjalny, zahalny ośrodek, winny nawet sam budynek, utrzymanie samego budynku takiego, są tu niemałe koszty. Poza tym prowadzenia takich różnych rzeczy typu księgowości, bo jeśli mamy my organizację pożytku publicznego, musi być to ścisła rachunkowość i tak dalej, zatrudnienie też tutaj musi być jakiejś księgowej, jest oczywiście zarad, no ale to z juchomości, który się składa i win praktycznie no, nas nie kosztuje nic. Ale to nie jest taka prosta sprawa, żeby założyć jakiś jeden, drugi, trzeci, czwarty ośrodek, który by działał. Bo dumam, że lepsze jest mieć jeden, który nas kilka może, żeby działał i żeby był wspierany przez siłę diecezji. No i tak jest praktycznie. Dumamy cały czas o tym, mamy plany, pozwolenia już na rozbudowę tego ośrodka, który jest w Gładyszowie. Czekamy może, że jakieś się pojawią granty, projekty unijne, żeby to rozbudować. No zaczynamy to, że no, trzeba nam kuścić oko. Przynajmniej nie znam, tak, 3 miliony złotych, żeby to było zrobione. I to, gdybyśmy już mieli tak docelowe, że byłaby naprawdę cały czas ta rehabilitacja i tak dalej. Teper takim planom, takim głównym planom, za którym litam i chciałbym bardzo, żeby to się żeby to miło taki początek w styczniu 2014 roku. Są tu warsztaty terapii zajęciowej w Gładyszowie. Bo kiedy pospatrzymy na mapę, tu na południu generalnie naszego starostwa nie ma żadnych takich warsztatów. Tutaj mamy i w Horleciach dużo, i w Lipinkach, w Dominikowicach, w Bieczu. Natomiast w nas nie jest toho. No i mam akceptację i władyki, mam akceptację starosty, wójta na to, żeby można było na naszym terenie coś zrobić. No i dumam, że wda się nam to zrobić i wda się nam to otworzyć. To gdyby dla 20, minimum 20 osób były poprowadzone każdego dnia warsztaty. No i tutaj oczywiście musimy zatrudnić przynajmniej 6 osób, terapeutów, doradców zawodowego, psychologa, rehabilitanta. Także nowe stanowiska pracy się otworzą w nas. No ale przede wszystkim budę już taki każdego dnia jakby sens tego naszego domu charytatywno-rehabilitacyjnego opiekuńczego w Gładyszowie, który już budę żył nelem w wakacji czy od maja do września i troszkę w lutym, tylko bo

0: to już żył coraz ciły Rik.
1: Ty je takie wyposażenia teper na skoro, które jest wam potrzebne? Możemy zaapelować teper do słuchaczy, może dach to maja, bo dach to by chciał jako pomoczy w ten sposób?
0: My przyjmiemy do siebie każdą jedną rzecz, która jest związana z pomocą dla osób, które są w jakiś sposób chory. Czyli można powiedzieć, jeśli chodzi o takie sprawy szpitalne, to te rehabilitacyjne, o których by się dbałem. Czyli wszystko praktycznie, bo bardzo często jest tak, że kto se kupić to sobie doma, czy taki właśnie balkonik, czy taką kulu i szmary desy tam do jakiejś komórki, to tam leży i tam rżawije niepotrzebne, a to w nas na pewno będzie służyć innym ludziom i my z bardzo wielką chęcią to przyjmiemy. My w tym roku akurat byliśmy, można powiedzieć, w takiej sytuacji bardzo fajnie, że udało nam się pozyskać w różny sposób, ale aż 4 łyżka tak automatyczne, elektryczne, automatyczne, takie, które osoba dana, która jest chora, może sobie pilotom sama sobie regulować to ciłe łyżko. No i fakt jest faktem, że to te wszystkie łyżka, to ciły sprzęt jest ciły czas u ludzi, a nie jest w nas. Jest ciły czas służyć innym.
1: Czy to jest wypożyczenia za darmo?
0: Tak, oczywiście. My nie pobieramy za to żadnych opłat i wypożyczamy każdemu, kto jest. Jeśli ktoś do nas dzwoni i potrzebuje, akurat w tej chwili nie mamy, no to po prostu proszę, żeby ktoś zadzwonił na przykład za tydzień, bo czasami może się zwilnić i buda. A nie, to staramy się, żeby pozyskać w jakiś inny sposób, czy zakupyty, czy najty kogoś, czy z pomocą właśnie Powiatowego Centrum Pomocy w ten sposób.
1: Za to dumam, że nie trzeba chyba już nikogo na chwariaty z naszych słuchaczy po tym, jak poczuli, że to robite, jak dietę, żeby was wsparty, a wsparty was można medzień, że ma peres wpłaczania 1% z podatku. Teper akurat jest czas wypełniania PIT-u. Za to choriaczo zaohaczamy i apelujemy, żeby wszystkie ludzie, które mają dochodu, pomocy i wsparty osredek Eleos i wasze dijania i wasze inicjatywy, żeby wpłaczali, żeby wypełniali to te pity, wpisujący wasze dane. Gdzie można najty to te potrzebne dane do tego pitu?
0: Praktycznie do pitu jest potrzebna tylko nazwa Eleos i KRS. A KRS jest na stronie naszej Eleosu. Wystarczy, że wpiszemy sobie eleos.gladyszow i już nam przeglądarka to najdę. I na pierwszej głównej stronie jest napisane prosimy o 1% i jest tam numer KRS-u, są nasze wszystkie dane, także można to sobie tam najty i sobie napisać. A wszystkim tym, którzy już płaczali, którzy wpłatyli i raniej w tamtych rokach i w tych, chciałbym wszystkim podziękować. Nie zawsze jest tak, że piszemy podziękowania, dlatego, że w tych pitach jest tam tak, to, że taki punkt, gdzie trzeba zaznaczyć, żebyśmy my znali, kto wpłacza. Jeśli dana osoba tego punktu nie zaznaczy, my po prostu nie znamy, kto wpłacza. My mamy to tu sumę, ale nie mamy danych danej osoby. Tych, których mamy widoczność wpłat, staramy się przynajmniej w formie pisemnej jakiejś podjaku napisać. A tym, którym nie napisaliśmy, bardzo dziękuję, proszę się na nas nie gniewać. I wszystkich ochoczych już naska zapraszam na bal charytatywny w listopadzie do Regatowa. Mimo, że jest wielki pist, ale już zapraszam, bo może drugiej szansy nie będą miły, że będą zaproszone tu do radia. Wszystkim życzę to, że dużo sył na ten wielki pist i żeby woskrzeszy Jezus, który przyjdzie do nas, żeby był przyniósł dla nas wszystkich radość w naszym życiu. Duże zdrowia i radiu waszym uważaju. Sława Jezus Chrystus.
1: Dziękujemy serdecznie. To na koniec jeszcze powiedzcie nam, czy cud dla was takie niemożliwe rzeczy?
0: Nie, no nie ma rzeczy niemożliwych. Oczywiście, że tak. Dumam, że to jest żart. Oczywiście żart, śmiech. Jest tak. Ja już kolesy chwaliłem i powiem jeszcze raz, że nie ma dobrych ludzi, bo to ludziom gotują taką sytuację życiową, to wszystko, co jest wokół nas. Jeśli my jeden drugiego będziemy wspierać, wybaczać sobie, to wszystko będzie naprawdę bardzo dobre. A o to musimy prosić Boga, żeby nam dawał na to siły. Ja też tak samo czasami bardzo często się denerwuję, już to sobie powiem, czy brzydko nawet powiem, ale proszę o przebaczenie.
1: Nie, no dla was liczę na możliwych. Dziękuję wam za wysiłek odcze i bardzo cieszę, że
0: ja
1: moim pierwszym gościem tu w naszym studiu w Ruskiej Bursi była tak znamienita osoba i tak ważna dla Lemkołyny, która już tyłko zrobiła i wcale nie nosi na laurach i nie zamieruje kinczyty. Dziękuję wam, wielkie wam Boże zapłat odcze.
0: Dziękuję ja.

Relat tygodnia portalu LMFM. Wladomirowi odkryli pamiętną tablę rodakowy Antoniowy Chodynkowy, autor listy Petro Medwid. W niewielkim selii Wladomirowa z niskiego okresu w sobotu 12 septembra 2023 roku zeszli się przedstawiteli Madziar i Rusyniu, żeby oddać cześć Akademikowi Madziarskiej Akademii Nauk Antoniowy Chodynkowy. W tot den z inicjatywy Akademicznej Rady Madziariów na Słowakii u współpracy z selskim uriadom Wladomirowi była na budowie uriadu odkryta pamiętna tabla tomu wyznacznemu rodakowy, kiedy Todrik w juli przypomnieli sobie 80 roków od jego śmierci. Tabla jest trzyjazyczna, ma tekst po słowacku, po rusyńsku i po madziarsku. Hości istrioch derżał. Na światoczni podii, która poczynała na polidne, wziął uczast wece przedstawicieli dwóch narodów, które nie zabyli i przypominają sobie to tu wyznaczną osobność naszej społecznej historii. Między madziarskimi gościami może wspomnieć akademika Karoja Kocisza, predsedu Komitetu pro Madziarsku Nauku w Zahraniczu przy Madziarskiej Akademii Nauk z Budapeszti, profesora Lazla Miklosza, predsedu Akademicznej Rady Madziariów na Słowakii, czy profesora Andrzeja Mejsarosza, który tak samo jest członem Rady. Za Rusyniu byli przysutni delegacje z Słowakii i Madziarska. Na podii wziął uczast okrem innych Martin Karasz, predseda rusyńskiej obrody na Słoweńsku i член Rady Władzy Słowackiej Republiki pro Narodnostne Męszyny. Jan Hołodniak, dyrektor Słowackiego Narodnego Muzea Rusyńskiej Kultury w Prieszowi, Zdenka Citriakowa z Instytutu Rusyńskiego Języka i Kultury Prieszywskiej Uniwersytetu w Prieszowi, czy Petro Krajniak, wiceprimator miasta Prieszów. Uczast brali i Wiktor Kramarenko, hovorcia za Rusyniu u parlamenty Madziarska, Wiktor Giric, predseda Wsedrżawnego Rusyńskiego Samosprawowania w Madziarsku, jak i profesor Michał Kapral, weduczy Rusyńskiego Naucznego Instytutu imienia Antonija Chodynki w Budapeszti. Hości przyszli tak samo i z Podkarpacia. Na odkryciu tabli brali uczast profesor Istvan Czerniczko i Kornelia Hiresz-Lazlo z Centra Językowych Badań imienia Antonija Chodynki w Berechowi. Pierwszy klasyfikowany historiograf Rusyniu. Światoczną podiju, przywitaniom czynnych hościów, od

Podkarpacko-Hopszczestwa Nauk. Okrem mnohych interesnych faktów, które podkreślili znaczenia Antonija Hodynki w historii nauki Rusyniu i Madziariu, mogli uczestnicy w laudacji czuć to, że Antoni Hodynka był pierwszym kwalifikowanym uczonym, który zajmował się historią Rusyniu. Cytuję. Wernął historię naucznym sposobom swojej gromadzi, która w tym czasie jeszcze ani nie dysponowała okremą historiografią. I zrobił to w czasie, kiedy to nijak raz nie było lekko. Po roku 1945 na Podkarpackiej Rusy jego imię się zatajowało, a jego knyżku trymali w Użhorodzie nierozwiązaną w zapertym fondzie wyjątkowo niebezpiecznej literatury. Aż od 90. roku XX stulecia, wdiaka bezperestannej roboty Sztwana Udwaria i Kalmana Sosa, zaczął się period Hodynkowego Wozrodzenia, jego renesancji, która prochodzi do dnes, pisze się laudacji. Pak, że starostka Seła, Jana Gezoła, w jednej z profesorom Lazlom Miklosom, odkryli pamiętną tablu sławnomu rodakowi, której do dnes i seret mnohych Rusyniów na Słowakii je niesprawiedliwo zabyty. Po odkryciu i swoim przychoworom dalsze wystąpili akademik Karol Koczysz i preceda rusyńskiej obrody na Słowakii Martin Karasz. Po karaszowym przychowori Rusyny Antoniowy Hodynkowy zaśpiewali Wiczna pamięć. Podiju zbohatył i występ folklornego kolektywu Ublanka z niedalekoj Wubli. Po świateczni czasty podija produżowała nieformalną czastią, kiedy starostka Seła w prostorach selskiego uriadu porychtowała pro uczastników bohate pochoszczenia i kulturna sala w budowie stała miścią rozchoworiu między przedstawicielami Madziariu i Ruseniu. Antoni Hodynka. Antoni Hodynka był wyznaczny slawista, historyk, akademik Madziarskiej Akademii Nauk, rektor Peczskiej Uniwersytety i czesny preceda Podkarpackiego Obszczestwa Nauk. Narodził się 12 januara 1864 roku w Seli Ladomyrow do rodziny grekokatolickiego świeszczennika. Umarł 15 jula 1946 roku w Budapeszcie. Jego imię przypomina pamiętna tabla na hołowni budowy Peczskiej Uniwersytety, na katedry historii Użhorodzkiej Nacjonalnej Uniwersytety, na Bencurowej ulicy w Budapeszcie i w seli Sokernycia na Podkarpatiu, gdzie przeżył dzieciństwo. Tak samo jego imię nese Centr Językowych Badań w Berechowi, Rusyński Nauczny Instytut w Budapeszcie, jak i premia imienia Antonija Hodynki, którą osnowało wszedrżawne rusyńskie samosprawowanie w madziarsku. Od teper po 80 rokach od smerty i wdiaka staraniom madziarskich akademików maje Antoni Hodynka pamiętną tablu i w rodnym seli. Poniedziałek 14 wersnia septembra 2026 roku. Władyka Jona pozwolił peczataty rusyński psautyr, autor listy Petro Medwit. Jak informowało obszczestwo świętego Joana Chrystytela, wysokoproświaszczenny Władyka Jona Maksym, praszywski grekokatolicki archiepiskop metropolita, swoim pismem z dnia 27 augusta 2026 roku udzielił imprimatur pozwolenia peczataty pro wydania perekładu psalmiu na rusyński język. W oficjalnym piśmie się pisze, że Władyka tak wyryszył po cytowania pro badaniu przedłożonych tekstów, jak i po otrzymaniu nihil obstat i z boku powierzonego świeszczennika odcia Iwana Barny, który tym zagarantował prawilność tekstu perekładiu. Nihil obstat je pozytywna ocinka cerkownego cenzora, która znaczy, że nyczne borony tomu, żeby cerkowny tekst mich byty wydany. Jak naszą redakcję informował otec Milan Jasyk, preceda obszczestwa świętego Joana Chrystytela, do druku pidut dwie wydania. Pierwsze pod nazwą Kniha Psalmiu, drugie pod nazwą Śpiwam Gospodu Psalmy. Pokla w pierwszej publikacji będą psalmy dzerkałowo wydane, na jednym boci po cerkowno-słowiańsku, na drugim po rusyńsku, czysto jak bibliczny tekst. Druga publikacja będzie obsiahuwaty lem rusyński perekład psałtyria i psalmy będą rozdzielone graficznymi symbolami, żeby ludzie mogli prawilno psalmy śpiewate przy różnych liturgicznych podijach, przypadną się ich modlety doma. Rusyński perekład psalmiu idę podla wostocznej tradycji, czy słowania je podla septuaginty i psalmy są podzielone na kafizmy. Otec Jasek tak samo informował, że knychy z psalmami na rusyńskim języku by male wejty jeszcze to trik. Przypominamy, że w minionym roku i z płatnością od 1 augusta Rada Hierarchii Grekokatolickiej Cerkwy na Słowakii, werchowny organ metropolitnej cerkwy, schwaliła liturgikon, bożestwenną liturgię od naszego świętego odcia Joana Zlatoustego po rusyńsku. Tak samo w septembrze minionego roku Kiriona udzielił imprymatur na wydania nowego zawitu w rusyńskim języku.

Obydwie publikacje były w tym samym roku wydane i dostały się do praktyki. Witorok, 15 września, septembra 2026 roku. Interes o okresy Bardejo i Świdnik rosnę. Priorytet są turysty z Polski. Autor listy Petro Medwit. W okresach Bardejo i Świdnik zawidowali za pierwszy piórik 2026 roku ponad 112 tysięcy perenoczowań. Po przyrachowaniu letnich miesięcy juli-august, by ich czysło mogło dosiągnąć od początku roku 160 tysięcy. Wielką część zagranicznych nawszczywników tworzą turysty z Polski. Agenturu TSR o tym informował dyrektor obłasnej organizacji turystycznego ruchu Szarysz Bardejo Radomir Janczoszek. Sumaryzacyjny analityczny pogląd na poprzedni period daje kompleksny obraz o tym, że Szarysz definitywno etablował się jak mocny i pełnocinny konkurent najwięcej naszczyblowanych turystycznych regionów na Ciwi Słowakii, powiedział Janczoszek. Ponad 112 tysięcy perenoczuwań za pierwszy piórik 2026 roku je czysło, które wychodzi z danych statystycznego Urzędu Słowackiej Republiki, cytowania. Tot rezultat potwierdził, że pierwszych 6 miesięcy w roku nie było głuchym periodom, ale na wspak, periodom z wysoką intensytą hosnowania hoteli, pensjoniów i liczebnych domów, przy czym rosły finansowe prymy tych, które dodawają ukwartalowania, co mało pozytywny wpływ na lokalną ekonomikę i utrzymatelność roboczych miejsc w całym regionie, informował Janczoszek. Sąsiednia Polska jest podle Janczoszeka pro okresy Bardejo i Świdnik absolutną zagraniczną priorytetą i najmocniejszym strategicznym rezerwuarem na wszywnosty. Turysty z Polski coraz intensywniejsze objawują severowychodną Słowakię i ich prysutność w całym prygranicznym regionie i je wydity. Oficjalne piuriczne statystyki wskazują, że w ciłkowym objemie wszystkich ukwartylowanych było 30% z zagranicza. Czysło polskich grażdaniu się dostało na uroweń 14 tysiąc. Cytuania. Wdiaka takomu dynamicznemu przychodu hości sobie polskie nawszczywnicy ukrypili swoją pozycję dominantnej zagranicznej siły, przy czym w ciłkowej strukturze czurzęciu ich czastka w regionie peresiachuje hranyciu 40%. Koniec cytowania. Kulminacja pierwszego piuroka nastała podle Janczoszeka w juni, kiedy na pełno poczęła letnia sezona. W okresie Bardeju był hołownym motorem początek hołownej kupelnej sezony w bardejowskich kupelach. W jedno z tym okres Świdnik profitował z mocnej turystyki zamieranej na wojenską historię na dukli, muzei i drewniane chramy. Czwartek, 17 września, septembra 2026 roku. Na Jagiellońskim Uniwersytecie osnowali pracownię lemkoznawczych studii. Autor listy Natalia Małecka-Nowak. Od 1 żółtnia, oktobra tego roku, na Jagiellońskim Uniwersytecie będzie działała pracownia lemkoznawczych studii. Nową jedynyciu osnowali w strukturze filologicznego wydziału Jagiellońskiego Uniwersytetu za zariadzeniem nr 82 rektora Jagiellońskiego Uniwersytetu profesora doktora habilitowanego Piotra Jedynaka z 4 września septembra tego roku. Jak wynika to z regulaminu, zadaczą pracowni będzie westy interdyscyplinarną, badawczo-dydaktyczną i popularyzatorską dialnist związaną z lemkiwskim rosyńskim językiem, literaturą, kulturą i dostomennictwem. Do jej zadacz będzie należało Maryńczyma organizować konferencje i seminarii, rozwijać współpracę z dyrżawnymi i zagranicznymi naukowymi osredkami, rektuować publikacje i badawcze projekty, a też podpierać rewitalizacyjne działania, które tykają języka i kultury lemkiu. Doktor habilituana Olena Dućwajfer, profesor Jagiellońskiego Uniwersytetu, podkreśla, że główną celią osnowania pracowni było nadać bardzo formalny i trwały charakter naukowej działalności, która jest wedena od roku na Jagiellońskim Uniwersytecie w obszary lemkoznawstwa. Cytowania. Cilu, jaką jem mała za hołowną, ryszający się na stworzenia pracowni, było nadaty dajaki strukturny charakter do śledzeniam i cili naukowej dialnosty, jaką w prostorie lemkoznawstwa wedł na Jagiellońskim Uniwersytecie. Pojaśniat. Jak dodaje, nowa jedynycia ma jest lechszyty merynarodną spiupracu i daty wydymy miejsce dla badań, dydaktyki i edukowania młodych do śledniku, które zanimają się lemkiwską problematyką. Kieruniczka pracowni lemkoznawczych studii podkreśla też, że pracownia była poklikana na wydzili, a nie jak jedynycia jednego instytutu, cytowania. Choć, żeby mała ona szersze wlejania, była pod kuratelą dekana, nelem dyrektora instytutu, wyła do śledzenia i zaniacia ważny dla ciłowo wydziału, znaczy wszystkich filologii, zaznacza.
W skład ansamblu włożyli przedstawiciele różnych dyscyplin i akademickich jedynic, okrem profesor Dutch Pfeiffer i doktorantów z obszary językoznawstwa Klaudii Nowak i Kamila Federygy. Do współpracy zaproszono doktora habilitowanego Tomasza Kwoku z Instytutu Słowiańskiej Filologii ta doktor habilitowaną Ewę Michnu, profesor Jagiellońskiego Uniwersytetu, która reprezentuje socjologię. Z pracownią współpracowała ty bude też doktor habilitowana Mariola Jakubowicz, emerytowana językoznawczyni z Instytutu Slawistyki Dyrżawnej Akademii Nauk i dr Szymon Pogwist, językoznawca z Instytutu Slawistyki Dyrżawnej Akademii Nauk. Cytuania. W tym roku będę też związany z pracownią dr Wang Zhuan, doktorant, co będzie w nas na Erasmusie pod moją naukową opieką. Otworeny jesteśmy też na współpracę z innymi doświadnikami lemkiwskiej rusyńskiej problematyki. Koniec cytowania. Jak zapowiada profesor Dutch Pfeiffer, dokładne plany diagnosty będą omówione podczas pierwszego zasiadania pracowni, które planowane jest na początek grudnia-oktobra. Jedną z pierwszych inicjatyw może być konferencja poświęcona akcji Wisła. Grupa będzie aplikowała o badawcze granty, a doświadczenia będą zosereżać się hołowni na tematyki związane z językiem. Cytowania. Proto, że w składzie pracowni są hołowni językoznawci, czas specjalizująca się w historycznej gramatyce i etymologii, pewno będziemy się kierunkułaty w totu stranu, podaje kierowniczka pracowni. Zgodnie z regulaminem, działalność pracowni lemkoznawczych studii będzie finansowana z budżetu filologicznego wydziału Jagiellońskiego Uniwersytetu, a też z zewnętrznych środków, w tym dyrżawnych czy międzynarodowych grantów. A Maria Połczy prochodzi stricza wostocznych katolickich episkopiów Europy. Autor listy Petro Medwit. Od 15 do 19 septembra 2026 roku w starodawnim grekokatolickim putnickim mieście Maria Połcz w Madziarsku prochodzi stricza wostocznych katolickich episkopiów Europy, na której bere uczast koło 50 episkopiów, synkieliu i diakoniu. Na striczy, która wrze stała tradycją i odbywać się aż co rik, berut uczast episkopy i przedstawicieli wostocznych cerkwy i z Madziarska, Słowakii, Polszczy, Białorusy, Ukrainy, Rumunii, Sewernej Makedonii, Serbii, Austrii, Chorwatii, Niemiecka, Czeskiej Republiki, Francji i Italii. Todrik episkopy znowu striczają się na miejsce, które stało początkiem tej inicjatywy. U 1997 roku preoświęcony władyka Szilard Keresztes, który długi rok był hajdudorokskim jeparchom, organizował pierwszą taką striczu i zawierzalną bożestwenną liturgię odsłużyli jak raz Maria Połczy. Minąwszy rik stricza odbyła się u Widniu. Stricza poczęła wieczornią. Stricza wostocznych katolickich episkopiów poczęła u witorok 15 septembra wieczornią. W ramkach niej przychowarzył się proświaszczony władyka Avel Soczka, nieżytaski jeparcha, który przywitał wszystkich uczestników od imienia Madziarskiej Rekokatolickiej Cerkwy. Cytowania. Majże przed 30 rokami, w 1997 roku, w tej krainie nieżytaza i Maria Połcz pierwszy raz hostyli striczu wostocznych katolickich episkopiów Europy i z radością i wdzięcznością sobie przypominamy episkopa Szilarda Keresztesa, której tołdy uczestników, jak i wszystkich tych, które stojali przy zroli tej serii stricz do dnes żywoj i plodnoj, powił władyka Avel. Tak samo przypomniano słowa papy rymskiego Joana Pawła II, który tołdy adresował uczestnikom. Cytuję. Czym więcej budu dwostoczne cerkwy same sobą, tym efektywniejsze budy ich świadectwo. Wostoczne cerkwy na zapadzie mają prorockie posłania. Roboczu czas striczy w sredu 16 septembra odkrył swoim przychowarom wysokoprośoszczelny władyka Filip Koczysz, archiepiskop metropolita hajdudorokski, hołowa Madziarskiej Grekokatolickiej Cerkwy. Po nim przychowarył się kardynał Claudio Guderotti, prefekt dikasterii i prawostoczny cerkwy w Rzymie. Kier Filip podkreślił, że choć episkopy przychodzą z różnych kulturnych i językowych otoczeń, kapczat ich obszcza wostoczna, spiritualna i pełna jednost i z katolicką cerkwą. Przysutne cerkwy przyrył nauku wielki, prekraśni mozaici, w której maje każdej jasność, wdziaczy i kamenek swoje własne miejsce i posłania. Centralną temą tohorycznej striczy wostocznych katolickich episkopiów Europy jest cytowania nasza wostoczna katolicka identyta i nasze świadectwo na zapadzie. Hostytel striczy u swoim przychowori wkazał na wyraźny wpływ migracji i obczestwennych zmin, dzięki którym 100 tysięcy wirujących żyją tego czasu mimo swoich tradycznych terytorii w zapadniej Europie. Podla władyki Filipa je kluczową zadaczą cerkwy pomoczy wirujuczym w diasporii zachować sobie swoje duchowne korzenia, hołowną wostoczną teologię, liturgię, czestowania ikon i żywot i stajnamy, a tak samo boroty się z groźbą asymilacji czy sekularyzacji.
Tak samo podkreślił, że prysutność wostocznych katolików na zapadzie nie jest wopros przeżycia, ale niesie w sobie i prorockie posłania. Wostoczne cerkwy mają przynosyty świeży wozduch i duchowną siłę wostocznego pluca cerkwy obszczestwu. Zbohaczenia prociły cerkwą. Po władykowie Filipowy episkopom przychoworył się kardynał Gujerotti. Uczasnych pozdorował od imieny papy rymskiego Lewa XIV, który był o podii detalno informowany i wysłał swoją radość i z organizacji tej striczy. Kardynał u swoim przychoworii podkreślił wielczesne znaczenia tych stricz, które są tchosene nie ma nielem prowostocznych katolików u Europie, ale prociły w seleńsku katolicku cerkwą. Ku głupszemu pohladu na riszenie to driktemy podczas roboczych dni mają pomocy i triomy zaproszone lektory. Swoje fachowe perspektywy i refleksje uczestnikom przedstawia władyka Hliblonczyna, bywszy egzarcha ukraińskiej grekokatolickiej cerkwy w Londynie i Paryżu, profesor Stefano Parenti z Ryma, a tak samo Georgis Vlantis, badatel diuczy w Niemiecku, член konstantynopolskiego patriarchatu. Liturgia spółsłużona episkopami rusyńskiej tradycji. W to samy dzień w Seredu był głównym służytelem archierejskiej liturgii w Mistni Bazylici Wysokopreświaszczennej u Watyka Jona Maksym, preszyjski archiepiskop metropolita. W jedno i z nim dalszyma spółsłużytelami byli episkopy z tych eparchii, które wynikli z matery cerkwy mukaczowskiej grekokatolickiej eparchii, znaczy episkopy rusyńskiej tradycji, które są naślednikami Użhorodzkiej Unii. Przypominamy, że stricza wostocznych katolickich episkopiów Europy prochodzi w Mariupolu i Wroci, kiedy sobie przypominamy 330 roków od pierwszego zlezienia ikony Preświatej Bohorodyci. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Kiedyś dum. Ihorczyku, Demku, maleńkie moi lemczata, jak dast wam dola, niania czy tata, pamiętaty? Komoniczka bude zeleniła, czereżenka się osyple kwitiom białym. Płakał budu moi syny, kiedy wam sercia wkrade lemkowina. W pociczok oczy obernu, ja wasz nianiu, kiedyś tu powisti da koli i gore, Damiana.

przecież blisko jest dworzec. Wyjedź ze mną natychmiast.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata,

przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

wesoły anioł. W leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi

brzozami się wrata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się wraca.

0: Тот програм повторяме.
1: Слово вича. Програм о словах наших и не наших. Для п'яних словами і слів жаждаючих. О язику і на язиках. Слово вича. Witam, Krasi, Demko Trochanowski z tej strony radia. Witam was wszystkich, tym bilsze, że zas sobie dyskutujemy. Wertamy do toho po wakacyjno, wertamy do toho takiego, jak to się wysiluje po lemkiwskie, może po isty flow, takie staro lemkiwskie słowo, ale to już perestanu sobie kiepkowaty, do takiej prywyczki, że zaczynamy dyskutowaty zas po pererwi, na premier na Demko etlem.fm, na premier na różnego roda komunikatorach o lemkiwskim rosyjskim języku, co miał bars, ale to bars zas ciszyt, za to nie będę już za bars prodążał. Zaczynamy sobie dzisiejszy program, tak jak se zaczynamy od dżingla z Muriankowego bukwaria, a pak już wiesz, że tu komunikator już chodziat, bars siastoho ciszu, no i po dżingli zaczynamy sobie naszą słowowyciu.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. Y czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seryt słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerkoł.
3: Cz jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juchas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miachki.
4: Z twardą znakom.

No, ja tu już pierwsze językowe zwiedzenia mam. Dziękuję słuchaczowi, który pisze, że robi w garażu intercooler i już ma na to aż i aż i lemkiwskie nazwania, że to mógłby być interchołodnik. Ja nie znam, o czym Petry besidujesz za to, że ja się tak znam na autach dobry jak na jaderni fizyci, albo jak tu pisze nasz słuchacz, wozduchochołodnik. Dobry. Podumamy sobie, jak to te techniczne nazwania. Zresztą z różnym analogizm mamy, jak przychodzi do naszego języka, nieraz my o tym besidłali, ale przyznam się, że nadnezwim się na to, to aż na tiłko nie zrychtuwał. Postaram się da jak odpowisty, ale ci czynczych są choczuję to, żeby komentowali moje gadania, a ja w swoim gadaniu zacznę to, że to było w pierwszym programie, bo my besidłali słowi gełtaty i zwrnuli z małachu przed wszystkim na to tu Joho, możesz powiedzieć zwukowist, że samo słowo tak spróbuję odtworzyć to ruch i to odgłos gełtania, gełt, gełt. Spróbujcie sobie wsłuchaty się jak gełtaty na premier wodu. W taki horiaczy dzień przed uszytkiem, żeby tak pił flaszkę tej wody się napyty, tak? No i po audycji, znaczy w ten, jak raz w czasie audycji już jem dostał jeden ciekawy komentarz. Jakiś etykat toho no i tu jak raz szerszy problem, jak lem jednego gełtaty, bo slawiańskie to g, to ta szparowe g, aha, jeszcze im nie powie, kto się mi jakoś zwidał, jak nazwać to wszystkie są własne, no to g to bude zwłoczny i zadniojazykowy, stuleno-wybuchowy są własny, a h to bude zwłoczny, hrtany i szparowy są własny. To dla komu jest potrzebne. Tu odsyłam do naszej gramatyki. No ale tu jak raz mamy to premier, że choć w naszym języku była to ta peremina z dawnego g na h. Musimy znać, że kiedyś w prasłowiańskim języku to była gora, która w nas przeszła do hora i tak dalej, i tak dalej. Ale historia języka to nie tak jak maszyna, tak? Naraz nie wominie wszystko.

Daty albo gołtnuty gołt, to już Azji Werchracki fiksował to czasosłowo, a ja przypomnę, że my o tym besiedwali, że ono się ciekawo zachowuje, ponieważ to dźwięk u po g, win peret eł się zjawił, a nie jak w innych wschodniosłowiańskich językach po tym l. Oczywiście tam były inne własne. Ja bym mich tu jeszcze wymieniaty z tym g, bo nie chcę się zabrać powtarzaty. O, wezmę sobie, że braty na girg, znaczy braty na barana. Tak, tu też bars się mi zdaje, że nikoli nie byli to hirg albo hrg, ale girg, nikoli to g nie przeszło w... A zresztą, wezmę sobie gneraty, giugaty, gzyty, co jeszcze, gnerat jem powiem. Tu wsiady, się mi zdaje, że to taka prykmeta, że to g, ono dobry się w nas zachowało, to jeszcze prasławiańskie G, które nikoli nie przeszło w H. No i tu oczywiście besiduję, nawertam do tego programu, w którym zmy besidwali, dyskutowali też ze słuchaczami o tym, czy ma być program, czy program. Ja stronnik tego jednak G, choć to też inny premier za to, że wszystkie te programy geografii i inne tego roda rzeczy, to są duże pizniejsze, no i to G, które przychodziło w zapożyczeniach, ono do nas przychodziło jak G, bo musiło jeszcze być w języku. Znaczy, nie wszystko G wertajuczy do tego programu z pere tyżnia, nie wszystko G przeszły w nas w H. Zresztą, jak sobie posmotrimy na to toponimy Grybił, Gorlici, czy nazwiska, tam ciż bardzo często G. Przede wszystkim to w nachołosi, znaczy tam, gdzie stoi na początku słowa, ono się w lemkiewskim rusyńskim języku dobry mat. No i jak raz na te, nie znam, czy on pasuje mi to ta tema z G do tego, że do temu, z którą się internetowo hosnowateli Facebooka do mnie zwrnuli ze słowem Big Lies. No i dobry, odkal to słowo. Za to, że niedawno na Facebooku jawiło się widania, jak lemko by się dojut. Cypras, cy żelisko. No i odpowiedzi były pewnie ciekawsze niż samo zwidania, bo popry tym, że pras i żelisko, to jawiła się to ta nazwa Big Lies. I smotriacze po tych odpowiedziach. Zdaje się mi, że bardzo dobry jej znaje Rusyny z południowej strony Karpat, z pierwszej uszczyny, czy z Podkarpackiej. Rusy, choć trzeba też powiedzieć, że to trzy słowa, i pras, i żelisko, i big lies. Jak raz fajno wskazują trzy całkiem różne drogi, którym nazywa się jeden przedmiot, no i to te drogi, w jaki sposób to słowo weszło do języka. Ja już odpowiem, że to pras, od niego zacznijmy. Zdaje się mi, że mamy tu to tu drogu, która przyszła z polskiego języka. O tylko, że pras, choć to będzie starsze na pewno jak żelisko, o którym powiem o chwilku. No bo pras na pewno ma wielo szersze znaczenia, jak może samo żelisko, o którym ci, jak już im powiem, dasz to powiem. Prasa znaczyło to na radzie, które dasz to stiskało, toczyło, albo mogło wychładyty, taki, magluaty, prasuaty i tak dalsze. No i sam już im powiem to czasosłowo, że prasuwaty, tak, to zresztą w polskim języku też jawiło z niemieckiego presse. Zresztą się mi zdaje, że to od łatyńskiej rodziny slił. No i na pewno przyszło do nas z polskiego języka.
Ale pak ciż przyszło, tak mi się zdaje, polskie ciż. Żelisko. I że było śmieszne żelisko, bilsze maje spilnoho, z big lies, jakby się zdawało, od toho prasa. To żelisko... uszpyrtej podaje, że w takim znaczeniu

że to jest taki nariadia do prasowania. No i że może też występowaty w różnych innych karpackich dialektach. Oczywidno, jak sobie posmotrymy, bo samo żelizo jest oczywidno z dużo starszym slawiańskim słowem. No i jak tu widzimy, to tu drogu od żelizo do żelisko, tak jak w polskim języku. I przyszło tak do nas też chyba duże, późniejsze to żelisko, jak pras, choć do okazji, przyznam, nie mam w naskarze się, aby się dłało pras i się mi zdaje, że w starszym pokoleniu, w słownictwie starszego pokolenia, jak raz to pras desiem chyba czułem częstsze, młodsze, radsze uszy perebrali toho. To żelisko. No i idźmy sobie na południe od Karpat, i idźmy do tego słowa big lies, bo tu ani polonizm, ani to niesławiańskie słowo, to germanizm, od niemieckiego bigelizen. No i tu zazwracamy do tego naszego G, że tu absolutnie też przyjęliśmy w oryginali, tak jak w niemieckim bigelizen, w niemieckim słowie mamy to G, za to rosyjski język perenyma tego jako G, a nie próbuje, tak możesz powiedzieć, ze słowiańszczaty, albo rusynizowaty, rutenizowaty, lemkizowaty na G. No i tak prosto chyba przeszło do tego, że Rusyny na południe od Karpat nie wiem, hostują bigelizen, ale i biglujut, tak? Znaczy, wykonują tot ruch biglajzom, żeby koszela, cygacze byli bardziej gładka. Bigluwaty, biglowaty. I tu też taka ciekawinka, że to słowo nie kończy się na podkarpacki Rusy, bo słowacko-dialektyczny słownik fiksują takie słowo jak piglajs i piglować, znaczy prasowaty. A to pierwsze to żelisko, no tam słowacko dżereła jednoznaczno wywodziec z niemieckiego bigelizen i bigeln, bo bigeln to niemieckie czasosłowo, które oznacza bigluwaty, znaczy prasuwaty. Trzeba tu lempowisty to, że to w tym dialektycznym prostorze słowackiego języka, bo w literacko oficjalno nazywają się żehliczka i żehlić, a nie pigliować, jak to zafiksowali, jak dialektyczny słowacki słownik. Ale idźmy kawałczyk dalsze, bo na polskim spieszy też tam był biglajs i biglować w obszary polskiego języka, na pewno przez to tu bliski jest ze słowackim i rosyjskim języku. Zresztą, aż i w madziarskie do jakie dżerewa pojawiają się dialektyczne dżerewa, że desy tam też by siedowali big lies o tym żelisku, czy o tym prasi. No ale to nie czudo, kiedyże niemiecki język w austro-madziarskiej dżerzawi był oficjalnym językom, no to wszystkie techniczne nowinki też przychodzyły przez to oficjalny język, choć tu też trzeba powiedzieć, że i madziarski język przyjął swoją drogę, że w końcu tam jest, jak jem smutnił, wasz, ale probaczcie, osnowateli madziarskiego języka, kiedy jem to źli w umowie. No idźmy do tego bigelizen. No, niemiecko, żebym o tym nie zabył, bo to niemieckie słowo robi się jeszcze ciekawsze, bo taki na pierwszy wzgląd możemy go podzielić na bigel i eisen. I to drugie, to jak raz jest żelizo. I tu jak raz niemiecki język znaczeniowo stricza się z tym polskim żeliskom, które żelazko, które piszło do lemkiuskiego żelisko. Znaczy, możesz powiedzieć, jakbyśmy posmutrili od takiego dżereła, jak było w niemieckim czy w polskim języku to prynymane, to jednak idę od eksą żeliza, od takiego czegosy, które jest nagryte, jest żelizne i możnym tak
bigluwaty, tak prasuwaty, że dasz to staje się barże, barże. Tu idę o materiał, idę o koszelu, gaczecy, wszystko incze, barże, barże łatkie. I tu uwaga, jeszcze jest jedno fajne, bo tu jest jeszcze beagle, beagle-lize, no to już żelizo użyłem pojasnym, ale beagle, to będę oznaczało, dasz to jak pałk, jak taki wgnęny, tak dasz to wgnęne, tak? Tak jak nie znam, jak w okularach maty, to takie wgnęne na kince, jak wiszek, jak sztosy takie wgnęne, tak? No i to słowo pochodzi od niemieckiego biegen, to znaczy zgnaty, zohnene, zahnene. I jak raz tu, kiedybyśmy się przysmotrili niemieckomu językowi, to Bigelizen, to znaczy, że takie wgnęne, to za co to się trzyma, i Eisen znaczy to że lizo. Może tak chyba to wywesty. No i to biglajs i bigluwaty, biglowaty. Tak powiedzmy, że my mamy żelisko, z polskiego żelazko, a na południe od Karpat mają biglajs, to i my mamy żelizo, lem prosto żelizo, a biglajs będę oznaczał po idući drogom od niemieckiego języka, nie lem żelizo, ale żelizo z czymś takim, które ma jeszcze tu taki pałk, to taki taki dasz to wgnęne. Zresztą chyba nie wytrzymam, żeby to pałka tu dajak się prynym dakus nie zatrzymaty, ponieważ chyba pamiętate jak dawno temu. Och, strasznie dawno temu by się dowiedzieli o tym prefiksie pa. To formuje, jak to pałuk, to taki wgnęny, jak, nie znam, jak pałuk tisz, to pamiętajcie, pałuk tisz, to co ma kilkosy tam nich, jest tam kilku maje pałuk wisem, szist, oj, probaczcie. Jak paus, to do dróg, kotrym się nakłada na wiz z osiną, pamiat maje tot prefiks, a i takie słowo jak paryja, o kotryzmy też besiedły i kolesyzmy zaczęli taką fajną, ciekawą besidu na temu to i toho słowa paryja, które przeszło w Paryju, ale ono się wywody do czasosłowa ryty, znaczy, że paryja to jest to miejsce, gdzie woda najczęściejsza wyryła, tot jar, to miejsce, w którym, no to tu dziru, taku pomiędzy, najprimir dwoma horami, czy dwoma skałami. Parobok, oj, tu jeszcze takie słowo, jeszcze incze, no jest tych sliw paru z takim prefiksem, probaczcie, kotry się douczat, już nie je, więc kolejny był bardzo produktywny, uczył się z jakimi inczyma słowami, no tak, czy tak, to już dawno na koli to było. Co jeszcze? No to wszystko, pałuki, pauzy, pamiaty, paryi mają bardzo fajne, nie będę już się to powtarzał, ponieważ do tego pa, na przykład, był uz, znaczy uzeł, tot pauz, to jest pa. Onz, dawne pa uz, od uzła. Mamy to tu paryju, de pa plus ryty. Mamy pa uk, tu jest super fajny primir, bo pa onk po polsku, pa jąk, tam jeszcze to ta jota woszła, no i dała nam pałk. No i tak jeszcze na koniec, ciszne pominu toho, że mamy to pałuk, to dasz to wgnęne, tak jak łuk, o, łuk i pałuk, tu mamy to pałuk i mamy pałuk, to z tym ma szizdowisem nich, jak już nie pamiętam już kilka to pałuk maje tych nich, jak sobie wymówite oba, to jeden jest pałuk i drugi jest pałuk. No i wymowi absolutno sud bars podobne. Czom tak jest? No bo lem kiwskie L wymowi eł w tych określonych pozycjach realizuje się jak to nieskładowe U. To tak jak walk. Mamy walk, pierwsze zapiszemy jak W, drugie jak eł, ale oba wymowimy tak samo jak nieskładowe U. No i tak na ucho odgranicie pomiędzy nima. Może takoj
ciłką zanyknuty besiduje o tym pałuku, o tym takim wohnenym do Biglajza, do Żeliska, do Prasa. I o tym pałuku, który ma szizdo i sem nich, kiedy możecie skomentować, to mi powiedzcie, bo ja już ani nie pamiętam. No co jeszcze? Bo tu, dobry, to jeszcze skończył o tym pałuku. No tu w obok premierach mamy to dawny prefiks pa, który uczył się z różnymi słowami, a dnes przez to, że przez inne fonetyczne procesy, to ong przeszło od nas w nas w u, znaczy ong przeszło w hub, tak samo jak mamy gołąb i hołb po lemkiwsku, z postawieniem z polskiego języka. No i za to czasem tak język robi, że przez różne historyczne fonetyczne procesy zmienia jedno w drugie. I mieliśmy pałk, to dwukrywleny, i pałk, polski pająk, prasławiański pająk, wymawlany dnes takoj, tak samo. To samo zresztą budete widzieć w dwóch różnych słowach. Muka, to ta, z której się pecze chlip, i muka w robocie, ale muka, muczacza robota, tak? To idę o to tu muku i to ta muka, która muczyt, to ona idę od starego on, choć w polskim będę męka. No, ale to już inny język i inny proces. No i też nie mogę sobie odniać to, że kolesi taką hipotezę im wysnął, że nasze bajusy, które przyszli z Madziar, to już w madziarskim byli przyjęte też z naszego języka dawne usy. Zresztą czasami tak by się dowali. Usy. I do tego Madziary dołożyli pa, ale jakoś inaczej dołożyli ba i od tego dali im bajusa zresztą. Przybyło im to dosyć kiedyś też w programie, aż i madziarski etymologiczny słownik wskazuje pochodzenia neznane od kalesu toty bajusy. Budu przybyło do kiedy to hipotezu da jak dokazaty. No ale na tym skończył też to tu wstawku o tym prefiksie pa, o pałuku, który jest w słowie Biglajs, w tym znanym na Przeszyłszczyźnie i Podkarpackiej Rusy, jaki odpowiada naszemu żelisku i naszemu słowi pras. No i tak od geutaty, toho, co naśladuje zwuk g w różnych słowach, doszliśmy w kińcy od żeliska i prasa do biglajza, a od tam ale przez niemiecki bigel do starego słowiańskiego pa. Z pałuką, z pauzą, z pałuką, z pamiaciu, co tam z jeszcze dneska, z parobką i veloch inczych. No i wyszło nam z toho velo sliw, velo historii naraz, dawne fonetyczne procesy, germanizmy, polonizmy, madiaryzmy i jeszcze starsze słowiańskie formacje. No i za to ciż wernu do tej naszej dyskusji owomowi program, cy program. Raczej program ma swoje dokazania, no bo to dost nowe zapożyczenia, a mi tu się zdaje, że jak raz program w tym słowie może widzieć jak takie wtoryczne dostosowania do bardziej ukraińskiej fonetycznej maniery, gdy to G absolutnie jest bars, ale to bars rytkie. Za to cy geutaty, cy biglajs, cy program, cy girg i inczy geutania i geugotania, one wszystkie mają to G, bo w nas raczej nikoli się ono do czysta nie zatratyło. A ja już pomaleńko kinczu, to była słowowicia. Mene zawód Demko Trochanowski, a wypiszcie na demko@lem.fm albo na komunikatory. A interkuler, dumam, że do toho jeszcze werną. Trzymajcie się tepło. Słowo wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia.

A tu Kuśczuk, intuer, byłem też w Sanoku, gdzie mieszkał w jednym pokoiku, ale sytuacja taka, że im otwaranko do niej nie ma. Faktycznie nie ma otwaranko, bo nie miałem chodzić przez oficyjną, to im skakał przez plit. Jak im przychodził do mnie, to dobry, że stopok płoci był równo wryzany, nie z klasej strony, na skis. Byłem widro stawiał na stopku, potem przeskakował przez plit i wchodził do chóż. No, jaki słodu trzeba było maty w chóżu na matysia i na czaj. Wikno na świt. Przez moje wikno w dweriach, które je wikno dweriami, widno jeden dach z osmoma kominami. Za dweriami z wiknom je dranczasty plit, w którym nit otwieranka, przez który skaczu drugi rik. W moim kutyku 3x4 myjnicia, widro i baszczata, żelizna pościel młoda żena, Chrystus na ścini rozpiaty. Na moim stoli zgidno leżat Harazymowicz, dracz, Horacyj, w moim języku kosty neje i racji. Na moim stoli zgidno leżat Harasymowicz, dracz, Horacyj, w moim języku kosty neje i racji.

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tyżdę.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 8, piatnycia, 21 lutego 1947 roku. Smilnyk koło pkoła, powit blisko. Matwiej Panyła w Urugwaju, w południowej Ameryce, prysłał w redakcji Karpackiej Rusy pismo pouczone od krajana suszereby Iwana, jak i teper nachodycie na roboty w Czechy. Pismo z Czechosłowacji do Urugwaju i z Urugwaju do New Yorku przeszło duże skoro. Suszereba posłał pismo z Czechosłowacji 21 sierpnia 1947, a 10 lutego ono było już w rukach Matwija Panyły w Urugwaju. Znała Matwij Panyła, wysłał joho 13 lutego, a 15 lutego ono było już doruczone redakcji naszej gazety. Beneszał 21 sierpnia 1947 roku. Drogie krajane, witaju się z wami, drogie krajane smilniczane, ja, suszereba Iwan ze Smilnyka i pozdrowlaju was duże krasno i serdeczno. Piszę do was toj list i dumaju, że jak joho dostanete do róg, to wam bude duże czudno, że odkryl to ja maju waszu adresu. Na sam peret donoszaju wam o swoim zdrowiu i powodzeniu. Dziękuję Bogu, ja do tego czasu zdrowej, a powodzenia jak zwykło na Czechoch. Robimy tu na stałbi, a że jesteśmy młody i zdrowy, to nam dobry. Mamy dosyć sztoisty, ubraty się do czoho i groszy. My tu robimy dwa. Ja, Iwan Suszereba, rosolakił syn młodszej, Michała, szto w tom czasie pisze do Kanady, jak i wy, do Argentyny. I Wasyl, Szczerbaniwskoho Iwana syn. Ja znaju, że to wy nas mało znate, bo ani mi samomu się nie wieryt, jak wy iśle do siujta. Wy znate, że u nas była wielka wojna i w naszą seli stojała fronta 6 tyżny, także Ruskie byli w seli, a Niemcy na feszowi. Było to straszne, ale dał Bóg, żeśmy to przeżyli, które zostali zdorowy. Mi starszy brat Wasyl i luba mamcia nie doczekali kińcia, bo poumerali od worożych kul. Potarpiło i seło, bo zhoriło 19 chysz, a to wsi do chory, lemdwidową. W tom byli nasza i wasza. Jak udaryła zapalna kula do waszej chyży, to zhoriła wasza, procakowa i kocybanczyna. A do toho, da styżdżen skorsze zhoriła dżulowa i obi pinczakowy. A nasze zhorile skorsze, także my to byli akurat u was. To było popołudny, chudoba była w stajni. To jak udaryła jedna kula, to potom zaczęły tak byty, że nie można było przypustyty. I u waszej stajni zhorile dwa koni, bo jak wasza żinka Ancia pospuszczała koni, to było pełno dymu. Że już nie mogli wejty. Ale to wsio bajka. Dobry, że ostale się wsi zdorowy, bo majetok to nabyta rycz. Po tym wasze byli w Kubowi chyży, bo Kubowa Ancia piszła do Rosji. Tak one tam żyli i dobry im było, ale wse tak nie było w spokoju. Takż to my młody musieli opustyć swoją rydną zemlu i w obronie swojego życia i ty dalej. My piszli na Czechy, a nasze seła po najakom czasie, to jest 13 maja 1946, wyjechali tiż do Rosji. Także nie ostało lem 6 rodyn, a to takich, że nie mali konej zwozyty się do Zahiria. Z tym transportem wyjechała nasza rodyna i wasza lubażinka z Ditmy. Transportem zajechali do Tarnopolskiej oblasty i tam byli jakiś czas, a te perki przebywają w Sambori. W wagonie jechali razem. Ja to znaju z toho, bo pisał mi brat Mykołaj, a takoż pisze do mene i wasza diłka Marusia. I ona prosyła mene, żeby ja do was napisał. I w tom liści podała mi waszą adresu. Pisała mi tak, że to jeszcze doma dostała od was pismo i jak byli w Zahirju, to dostali. To wy pisali im, że odpowiedzi od nich nie macie, a one odpisywali. Tak im było dziwno, że to się robi, że wy nie dostawali ich pisem. Tak pisze Marusia, że to isty mają dost i tak sobie żyją w Sambori. I w tom liści pozdrowlają was wsi i prosiat, abyście napisali list do nich. A pustyli do mene, to ja im zaszlu, bo od nas idą listy do Rosji dost skoro. Ale tu wam jeszcze daję adres do waszej diłki w Rosji. Panyła Maryja, oblast Drohobycz, Sambor, ulica Dolna 197 USSR. Ale jak budete pisate prosto do nich, to dajte adres po rusku. Wyszywatka, powiedz jasło. Jeden z peredowych członków Lemkiwskiego Sojuza peresał w redakcji Karpackiej Rusy pismo pouczene nim od bliskiej rodziny wyszywaczki. Byś mi podana historia jednej fałszywej ludyny, jaka wydała swoich ludzi na mukę czużym okupantom. To, co podano w tą piśmie, potwierdzają i drugi krajany z Wyszewatki. Po lekko zrozumiałym przyczynem nie wyjawiamy imieny autora tego pisma. Czorne, Gorlickie, 24 sierpnia 1947 roku. Drogi druże, chcę ty opisaty też to ze starego kraju, jak my tu prożywali za okupacji germańsko i teper. Nie trzeba tobi duże pisaty, że to Germanci z nami wyrablali, a do tego jeszcze nasze ludy im pomagali. Wozmijmy lem nasze seło Wyszewatku. Maria i z rodu Żydów była wydana za komendanta polskiej pogranicznej policji jeszcze przed wojną. Potem on pomer na suchoty. Po rozwali Polszczy przyszły germańskie okupanty. W seli Hrab była straż pograniczna. Oden strażnik zalubił się do tej Maryi wdowy po polskim strażniku i chodził do niej za cały czas niemieckiej okupacji. W nas było ciężko żyty w czasach spokoju, a przez wojnę to tak, że to i opisać nie można. Ludzie starali się jak mogli, żeby da jak wyżyty. To zagladali i na Słowakiju, bo przez graniczu w naszych stronach wse można było perejty po kryjomu. A to ta kochanka, skoro się doznała, że kto piszą na drugą stronę, to zaraz powiła swemu strażnikowi. Odnego razu piszło na Słowakiju trioch z Wyszewatki, Turczyk, Dziamba i Skuba. Zabawili się tam przez den. Ona doznała się, że to piszli, to powiła swemu kochanku, a...

0: Do niej przyczepił się z hrabu Pigosz. To i on ostał się z nią. Tak razem na czale zabiera te wszystko, co stało się po wyjściu ludej. Tak samo stało się bohatozerna posianego podzimu. To jej to przydilili. No i toho było jej mało. Była jeszcze blacha na prawosławni cerkwy w Wyszywacji, na którą kolektowali nasze ludy i w Ameryce. To on piszeł i obder to tu blachu. A teraz one oboje chodzą po chyżach i zbierają adresy od ludy w Ameryce i piszą i żałują się, żeby ludzie w Ameryce jej wspomagali. Są ludzie w Ameryce, którzy dumają, że to akurat naprawdę, co ona pisze. To miłosardia cię i posyłają jej paczki i groszy. I dostała już mnoho. To chodzi sobie wesoło i każe, że ona już 20 roki u Neore i Nesija żyje.
1: Ciarzenko na sercu płacze do ci.
0: Nasza Florynka. Do mene przyszły 4 pisma z cała Florynka, powit Grybiu, i wsi one od inczych ludej. W jednym piszut, że podczas wojny trzeba było byty głuchym, nimym i ślipym, aby utrzymać się przy żywych i na swoim miejscu i w swojej chyży. W drugą piszut, że nasi chłopci z Lemkowyny byli do pomocy Krasnej Armii na wojnę z Niemcami. Do Rosji wyjechało z naszego sała 50 rodyn, a 180 rodyn leszyło się w Florencji. Pisze, że to i ptaszkę nesi dziad na jednym gnieździe do ucho, a rozlitują się. W trzecim piśmie piszut za początek fronta w naszych stronach. W lipcu 1944 roku na czele budowaty front koło nas. Przyszły niemieckie kwatermachy, pozabierali ludzkie pomieszkania, gdzie im było najwygodniejsze. W mojej chyży pomieścili biuro budowy okopił. I to szczęście, że to mnie jeszcze z chyży nie wygnali. Ale do spania małyśmy miejsce tylko na podi. Opisuje dalsze, jak budowali okopy, bunkiery i barykady. Po polach ludzie robili jak murianki. A najstraszniejsze było to, że barykady budowali koło samych chyż. Ludziom zdawało się, aż to nyczno stanie się jak przed front. W nocy 12 sierpnia 1945 roku dał się czuty ruch od cała izby. Niemci wrze utikali. Najpierwsze policja od budowy okopił, oficery, inspektory od okopił. Przyszedł rozkaz, żeby młodych chłopców prosto od okopił zabierali z sobą do Niemieczyny. Mnie zamknęli do łagru. Ukraińska policja była cały czas do pomocy Niemcom. Prowadziła ludzi rano do roboty. Niemcy odstupali na Hutu, Łabołu i Nowy Sącz. A jechało to takie złe, że nie można było dywyty się. Co dopali, to zabierali. Koni po drodze padali i ubywali się na smert. Wodze perwertali się, bo było duże slisko. Niemcy utikający przed Krasną Armią rozsadzali wsi mosty. A niemieckiej artylerii była wielka masa. To ty przywedeny wyższe nowosty z cudlem krótkie wypyski i z pouczenych mnoju pysem. Na Lemkowszczyni nie to ruskoj szkoły, ale rabiunictwa jest pełno. Oden młody Lemko z Gorlickiego powita pysze. Ja uczył się krawectwa, bo doma siedyty i darmułaty nie można. Trzeba za młodych lit chliba hladaty. Wspominaty w piśmi, co nie można by w celi odkryty czytalni. To w nas teper daleko do toho, żeby czytalnię odkryty. I to nie tylko w nas, no na ciłej Lemkowszczyni. Nit nie odnoj czytalny, nie na jakoj ruskoj knyżkę albo gazety. Dity, które na czale po wojni chodyty do szkoły, to nie znają, a nie odnoho słowa po rusku proczytaty albo napisaty. Nawet molity się musiat w szkoli po polsku. Dekady są od rusku uczyteli, no im nie wilno po rusku czytaty. My, horstka Lemkiu, ostali się tu bez psijakoho prawa. Do Rosji nie chcemy iść, bo tam przez zasuchu i wojenne zniszczenia są wielkie niedostatki, a tu u nas bandyty zabierają, co chcą. Stare polskie inteligenty poutikali z Polski i teper w uriadach po naszych powitach siedzą przeważnie lemtaky, że przed wojną byli to złodziejami, to wsiakimi spekulantami i one teper dalsze hrabią jak Polaków, tak i naszych ludzi. Nas nazywają Ukraińcami albo banderowcami. Jak dasz to prosisz od takiego urzędnika, to zaraz krzyczyt. Wyście banderowcy, wy z banderowcami pracujecie. Albo krzyczat, jak się wam nie podoba w Polsce, to pakujcie na wschód słońca. Złodziejstwo, rabiownictwo zawyło się takie, że nie do opisania. W Pereszu i Witorok ludzie szli z Jarmaku i z Gorlic. To poniżej Bilanki pod Lisą stojali bandyty i odbierali ludziom groszy i odeżu, kto mał lipszu. A w czetwór w naszym seli byli bandyty, zabrali 6 swynej i mnoho wsiakich riczej. I tak w nas po wojnie żyty trudno, a to i straszno, bo jest mnoho wypadków, gdy bandyty zabili niewinnych ludzi. No my i przy takim bandytyzmie nie tracimy nadziei na lipszą i spokojniejszą buduczność. Spodziewamy się, że może te

po wyborach na stany lipszy i poriadok w Polsce i wsi obywateli Polszczy poczują sobie swobodnymi i równymi. Pisze Teodora Błaszczak i z Czarnoj, poczta Śnitnycia, 23 sierpnia 1947 roku, dowidujucie się o swoich bratach Nazary i Stefanii Peregrym. Pisze tak. Slezamy zalewają się, że od was żadnej wiadomości nie mają, co żyjecie, co nie żyjecie. Ja już bliższe rodziny nie mam, bo wyjechali do Rosji. Lem ja się sama leszyła ze swoim mużem i dziećmi. A tot brat, co był w czertyżnym, to już pomer. I napiszcie mi, czy brat Kościo żyje. Julian Bobak poszukuje brata Stefana Bobak, rodem z osoła Laboła, powiednowy Sancz, który przyjechał w Ameryku w 1928 roku. On nachodził się desy koło Baltimore, Maryland. Kto by za niego znał, albo on sam, najpysze na adres. Marta Fedorko, diuka Gregoria i Afii Fedorko, urodzona w Jonkers w 1910 roku, teper zamieszkała w Regiciowi, Hołysowi, Goreckiego Powita, pisze w redakcji Karpackiej Rusy tak. Szukają swojego brata, Mykołaja Fedorko, urodzonego w Jonkers, New York, i rodynu z Seła Regietoła. Ja mają duże rodyny w Ameryki, a teper nachodzą się w wielkiej nużdzi. Była im w Niemieczczyni 6 lat, to wojsko mi wsio zabrało w drodze, jak ją wertała do domu. Teper ja na służbie i nie mam niczego. Proszę do rodynu pisać na adres Marta Fedorko, Regietiu, Poczta Wysoła, Powiat Gorlice, Polszcza.

0: No.
1: Co? Drule? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przytulka!
1: No, niczo, kurde, no wygać mi powaj. Wow! No! Kurde, dzięki!
2: Dzięki, Kibo!
1: Dzięki!
3: Kuba, widzisz się?
2: Dzięki.

Sto szyst i wszystko leci, sto try i osem polko leci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Klem FM.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nygda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czytat myszkę żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyżkę są towarzystwom, które sobie człowiek sam dobera.
3: Dobry den. Witamy w programie Radio Czytalnia i zapraszamy do wysłuchania 33 odcinka, w którym będziemy wspominać jednego z naszych budyteli, Aleksandra Pawłowicza, jaki na wse zapisał się w ruskiej historii. Narodził się Aleksander Pawłowicz 19 września 1819 roku w Szaryskim Czornym w rodzinie grekokatolickiego świaszczennika Iwana Pawłowicza i Anny z Chyży Gładyszewskiej, która była dziłką grekokatolickiego świaszczennika z Galiczyny. Kiedy miał 4 roky, jego otec wmer. Za niedługo potem wmerła mu i mama. Sam swoje smutne dzieciństwo opisał późniejsze w wierszu Tużba, gdzie pisze: Nit już pan odcia, ani pani matki, a ja ostał się bidna ja syrota. Dążeń prijatatyś i z ridnej chatki, smotrity, gdzie sód otwerty worota. W brata cy w sestry wstryka cyli w stryny, w ujka cy w tety ili w odnej rodyny. Aleksander Pawłowicz w weloch swoich tworach, jak nikto inny w naszej literaturze, opisuje hirku dolu dity syrot.
7: Aleksander Pawłowicz, syrotka służnica. Staram ja się staram, tak wodne jak w noczy. Slezy oblewajut syrotyńskie oczy. Nijaniczku, nijaniczku, mamyczko, mamyczko, potle potweraty od slez moje lyczko. Prette potwerdyty k sercu prytulyty, mene zasmuczenu prette poticzyty. Od maleńka muszu jednostaj służyty, a nie możu nie jak gazdą wychodyty. Chodź jak wirno budu służyty, robyty, wse przyczynu najdut, mene poganyty.
8: Gazdowe, gazdyni, nie robte mi kryłdu, wy mate zitoczki, bo zna nasz to wyjdut.
9: Może się i tak staty, że i wasze dity, tak jak ja, syrota, tyż budut służyty. Czytała Magda Bolech.
3: Jak syrota, Aleksander Pawłowicz chodził od jednej rodyny do drugiej. Pierwsze nauki poberał w Lwowi, pak peredążał ich w Bardyjowi, Miszkolcy, Egeri i Turnawi. Teper posłuchajmy pieśni Iwanki i Martyna Karaszyła.

0: Aleksander Pawłowicz chodził studiować prawo, ale został wysłany do duchownej seminaryi. Znał wartość oświtu.
1: Ucz się moje ditia. Ditoczki, tak jak kwitoczki, rosnąć, rozkwytając, a w szkoli se powoli rozum rozwywając. Każdy człowiek od dzieciństwa dąży się uczyty, pracuaty, czesnożyty, złoho się chrany ty. Wy, ditoczki, jak pczołoczki, szkołu naszczywlajte. Pczoły medu, wy mudrosty, wo szkoli chladajte. Pczoły nazbierajut medu, majoc to chorzyty. W szkole zaz mudrosty, czesty, nauczać się dity. Tam w szkoli rozumowy otworiać się oczy. Mądry człowiek zawsze w świti zna sobie pomoczy. Mudroho człowieka wsiady w uczciwosty majut, a chłopocho, ne ukocho, wsiady wyśmiwajut. Czytała Wiktoria Tylawska.
0: Wielką rolę Duchnowicz przypisuje rodzicom, którzy przede wszystkim powinny dać dzieciom dobre wychowanie.
2: Aleksander Pawłowicz, ucz na dobre syna, ta ne bude psyna. Za młodu każut ludę buczka pohynaty, bo jak zrubne, uż mu w tołdy ne moż rady daty. My nachylny wsi do złoho, na świt prychodyme, siady bilsze złych jak dobrych ludy nachodyme. Odrodyczył się ditoczky na uczat hwaryty, a od maczky maczeniata miał czaty kwaryty. Odzłosnykił się na uczat dity hniłu złosty, od koroły nauczyć się jej tela bosty. Dobry uczyt od maleńka ditia dobra maty, a od suky nauczyć się szczeniatko brechaty. Wszytkoho siadity uczat odrodyczył doma, owocz taki smak i mijet, z jakoho jest stroma. Czytała Warwara Duć.
0: W 1848 roku Aleksander Pawłowicz był rukopołożony na świaszczennika. Wybrał duchowny stan nie dla zaszczytił, lem żeby byty seret prostoho naroda, kotryj sobie ulubył.
3: Aleksander Pawłowicz, pieś pastucha, witer swyszcze, letiat tuczy, bliskat dudnyt, w chmarach huczyt, hyrmyt, chrom za chromom toriskat, pastuch swoje dumku pyskat. Pyskat sobie, tu majuczy, perletiat chromy tuczy. Powidajut stary ludę, po złej chwili dobra budę. Czytała Julia Kopylec.
0: Zapraszamy na krótką muzyczną przerwę, w której wyzwuczyć śpiewanka Koni się na pasły.

0: od rusnaky, hoły, bosy, no chłopy jak buky. U nich jest dorowy rozum, silny, krypkie ruky. Budut oraty, sijaty, obrablaty pole, a nie bude nasze plemia hołodne i hołe. Budut oraty, sijaty, przyliżno robyty, budut nasze miłe dity, syty, przyodity. Budut oraty, sijaty, nyłu obrablaty, budut szkoły budłaty, dity proświczaty. Dast Boh, budut proświczeny bez kyckie storony, perestanut nas hulyty, kałky i łorony. Czytała Hancia Szmajda.
1: W 1848 roku Aleksander Pawłowicz pierwszy raz strytył budytela Aleksandra Duchnowicza, co mało wielkie wlijania na jego budućnist. W 1850 roku Pereniusz się do Prieszowa, gdzie robił jak eparchialny archiwar. Tu brał aktywny uczest w dialnosty obszczestwa pod nazwą Literaturnoje Zawedinie Priaszewskoje, które zasnował jak raz Duchnowicz. Priaszył, jak centr kulturno-sospilnego dijania, przynosił Pawłowiczowi duże możliwości, ale z przyczyny płannego zdrowotnego stanu prosił o perenesienia na parochiju w Wielkiej Polanie. Jepyskop nie przystał na to proszenia, ale w 1851 roku Aleksander Pawłowicz został posłany na parochiju do Białowieży, gdzie przed tym parochą był jego wzir Aleksander Duchnowicz. Tam przeżył 13 roku. Potem, prawie 37 roku, był duszpasterią w Swydnyku, gdzie i wmer. Pawłowicz, najszczursze i najkrasze w ciwi naszej literatury, ośpiewał Nedolu Panszczara. Posłuchajmy krótkiego fragmentu wielkiego, czyslaczego 335 storinok eposu Stał bidnoho selanyna.
2: Aleksander Pawłowicz, panszczar, za horu sonce zachodyt, z chmar się nowej misiac rodyt, witryk pod wod chołodnej, a panszczar idę chołodnej, słabym krokom domił kraczat, lem się heł i tam zataczat, a raz takoj użmał w pasty, musił pila drachy siasty. Tam sobie kus odpoczynął, serciu się mu żal rozwinął, bo za darmo prezden robił, k weczeru ho hajduk pobył. Ja mu robił, jak jem władał, win od mene wece żadał, wodum mu ne skałamutył, prosztoż winnia tak zasmutył, witer wilszynamy chwije, prześpi wujut sałowije. Chcieliby ho potiszyty, żalne hocze holy szyty. Czytał Kyprian Rutkowski.
1: W odróżnieniu od współczesnych sobie literatiów, Aleksander Pawłowicz nie pisał w języczu, lem w narodnym rusyńskim języku, tak jak bisidował naród, któremu był wiernym, jak bisidował win sam.
3: Aleksander Pawłowicz, Jarusoczka Diłoczka. Karpat, Beskid, mi otec. Maty, Makowycia. Ruskoho niania matery, Jaruska Diłycia. Jarusoczka Diłoczka, Ruska moja maty, w kołysty mnie wczyła, po ruskie śpiwaty. Lulaj, lulaj, syniatko, maty mi śpiłała, i z maminoj chrudy piśni z mołoką jassała. Ruskie bratia, sestryci, raczte posłuchaty, piśni ruskoj matery, budu wam śpiwaty. Czytała Natalia Połechacz.
1: Prosimy na muzyczną przerwę, w której zaśpiewa Makowycia.

0: Choć Aleksander Pawłowicz należał do daku z wyższej suspilnej werstwy, czuł bil naroda. Znał tyż doste rzeczy nenawyst, złosliwist i złobu medże ludmy.
1: Aleksander Pawłowicz ludziam nie mogła uchodzić. Bidna wdowa z małym synom gdy tam po świtu chodyła. Mała osła ta na neho swoje chłopia posadyła. Jak iszli prez jedno seło, tam stojało ludy kupa. Ony z potupą gwaryli, o, jaka to maty głupa! Chłopec młody i zdrawy, ne mich by win osła westy, a stareńka, słaba baba, cy ne mogłaby się nesty? Z toho seła bidna maty zasmuczena odchodyła. Swoje dzitia dołą zniała, a sama na osła siła. Sidyt maty na oślaty, a chłopenia idę pisze. No na bidnu wdowu teper desiad razy iszczy hirsze. Ludę kryczat z każdej strony. O, nemiłosierna maty, starucha sama się nese, dzitiatko dążno biżaty. Sztoże mała uczynyty, poruchana bidna maty. Cyle dalsze pisze i ty, ili chłopciak sobie wziaty? Pot, mi synu, my oboje dale się budeme nesty, a czy i tak ne budut lude, urywaty naszej czesty. Taper chodiaczy, wszytky teper somara żałujut, bidnu mamu i dityatko zneważajut, potupujut. Posti osle, chodme dołą, my uż dążny pisze i ty. A czy i tak nam się podaryt woli ludzki uchodyty. Idut one pichotoju, a somara prowadyle, ta złosliwi ludzki wole, a ne tagne uchodyle. Potupuwał, wyśmiwuwał, każdy ich to się z nima stryczał, a bezbożny jeden takto na nebohu babu kryczał. O, ty sprosta stara babo, czomże ty pichotom chodysz, a somara tak jak pana, na prochulku siam tam wodysz. Bidna wdowa zapłakała. Uż ne znałaś to czynyty, chotiłaby ta ne może ludzki woli uchodyty. Ach, mi Boże, jak ja maju grisznym ludziom uchodyty. Maju li ja osła westy, ili joho ostawyty? Ba jak, doraz lyszu osła, raz by to robota była, żeby propustu besidu ja tu osła ostawyła. Pod somarę, zatkaj ucha, ne dbaj nycz na pustu paru. Zahraj ludziom, ty umijesz dobru hołosnu fujaru. Iszczy się to dne wrodył, żtoby każdomu uchodył. Czytała Warwara Duć.
0: Aleksander Pawłowicz wmer 25 grudnia w 1900 roci. Z czasom ostał docinany prez Rusnakił. Riadom z Aleksandrą Duchnowyczą jest przyznawany jak najwekszy rusyński poeta. Win o narodzi do sprawdy dumał do ostatniej minuty swojego żywota. Poslidni styszok, proszczanie, napisał przed śmiercią i posłał swydnyckim szkolaram, bo w tot den pierwszy raz nemich pryty na hodynu religii. Uż nie mał siły praszczać się w nim ze swoją wozlubleną makowycią i ze swoim narodom. Pysze w nim. Bud zdrał, myły rode ruski, odnes tiło w hrob uski, daby tam snom smerty spało, sudnoho dnia ożudało. Proszczajte wy, bracia strany, młody słożte nymary. Tiło pań otca staroho, neste do hrobu temnoho. Wy, ditoczko luby, myły, odprowadte do mohyły. Pomolte się za waszoho, neboszczyka duchownoho. Aleksander Pawłowicz był pochoronany koło Swydnyckoj Grekokatolickoj Cerkwy Świętej Paraskiewy. Dnes je to prebudowana cerkou pokrowy Świętej Mudrosty. Czarnian Makowycki, jak podpisywał się pod wieloma swoimi tworami, cy Makowycki Sołowi, jak został nazwany za wdiaku swojej poetyczni twórczosty, na wse zapisał się w rusyńskiej literaturi. A jego wersy, których napisał koło 500, do dneska nie stratyli na aktualności. I to wszystko, co zmy na dneska zrychtowali. Serdecznie dziękujemy za uwagę. Program prorychtowali Olena Duć i Warwara Duć. Na zakończenie posłuchajmy jeszcze ansamblu Makowycia.

przed nami Łemkowska Watra w Michałowie. Święto naszej kultury i spotkań. Nie zabraknie koncertów, a dodatkowo bogaty program dla dzieci, strefa sportu, rekord świata w tańczeniu potriasanej i wiele innych atrakcji.

I niech słowa Tandej do Dlemki prowadzą Was prosto do Michałowa. Do zobaczenia od piątku 31 lipca. Medialni patronaci imprezy Radio Lem FM i Radio Lemko.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze synoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy ja zrył, że idę do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć wpadę. Вертання. Уж тілко пройдених доріг, уж ноги болят, коли ще курят гори. А стримай хід, а сяд на звлеченій, обдертій ялиці. Уж сама прося, а не зашелага пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, Pizry. Po wytołczeniej drozi, na szapku bilszej od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę go tobi sen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.

Dobry wieczór, witajcie drodzy słuchacze Radia LM FM z tej strony Severian Kosowski. Witam was kraśni w dzisiejszą sobotę 19 września, kolo słuchania audycji o domasz. Dnes bisiduju do was z Wrocławia. Na żal, z Wrocławia bisiduju, bo kiedbym lem mich, kiedby się tak poskładało, tak chciałbym rado być dnes w Bortnim. Tamże dnes prochody, dodumam pomaleńkę się to ta pierwsza czas już kinczyt. Lemkiwska twórcza osin, organizowana z towarzyszeniem Lemkiw ta z towarzyszeniem Ruska Brusa w Gorlyciach. Dnes 18 w Selskiej Świetlicy w Bortnim, jak raz to ta Lemkiwska twórcza osin się zaczęła, poświęcona sotni rocznicy narodzenia Fedora Kuziaka, lemkiwskiego pisatela, malaria i sospilnika. Także to zaran, kiedy ste dnes do Bortnego nie piszli, tak zaochoczamy prytte na godzinę 16 do Ruskiej Bursy w Gorlyciach. No dobry, drodzy słuchacze, zaczynamy od domasz, gramy wesoło do godziny 21.

pozdrawiam wam wszystkim, kocisz słuchacze Wemkowskie Radio, Wem FM, w utrobnie ze Łużicy, ze serbskiej Łużicy. Myśmy Serbia, jedna narodna mięcina, która bydli wokół Budzisina a Koczebusa. A ja wam przyjął, co to najlepsze, niech se wam Jule na naszym kulwatym świecie jara, dere lubi. Ryczak wam je Tomasz Nauka z Budzisina.

0: I witajcie po przerwie. Z tej strony Severian Kosowski. Paru minut temu jem powiedział o tym, że dnes jak raz zaczęła się Lemkiuska twórcza osin w Bortnim, zahran w Gorlyciach, w Ruskiej Bursi. No a dneska też Lemkiuska podija, Lemkiuskie śpiewania na wysoki prochodyt, jak raz tu mam trwać o tej pory na Nyżnim Szlesku. Tak, że kiedy może idete teper aż tam na wysoku koło Rudnoj i czuję to nazwał ci. Tak, dobry, pozdrawiamy, podtrzymujemy, bawte się wszystko, fajno.
1: Słuchate LEM FM na żywo.

0: zo studia Radia Ruskoj Bursy. LEM FM.
1: Od razu pozdrawiamy pana propagatora Waltera. Podała mi się bardzo za znymka, to sobie dalej. Jest mocna.
2: Robite naprawdę wielką sprawę, to radio. Także to jest historyczny moment, żeby Lemke ma takie radio, które można czuć po całym świecie i sobie wysiedlać wolno i grać, co chcą. Często was słucham. Świat idzie w przód i nam dużo teraz będzie lepsze to tu propagandę szerzyć po świecie. Bądźcie mi zdrowieńki, dziękuję.
3: Lem ze studii Radia Ruskoj Bursy.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pochrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie bidu powił, wera Boże.

tym wszystkim powiem, że chęciarz lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i naszy młody barsia tam polaczat.

Wertam głowam dorosła, czy przypominam, że czujecie o domasz w Radiu Lem FM. My gramy do godziny 21, a za mikrofonem jest z wami Severian Kosowski.

No i dumam sobie, że teper Stefan Szteć nam zahradł, zacupkad wesoło. Dumam, że i wy to tu śpiwanku znate, bo ste pełno tisz i luby talamy Stefana Szteća, tak że to tiszte się wesoło.

I tak, drodzy słuchacze, przyszła pora na to, żebyśmy się popraszczali, aż to teper i czyniu, i roblu, majte się szumni. Tot weekend był bohaty, je iście bohaty w naszej limkiwskiej podii. Zaran, oczywidno, druga czas limkiwskiej twórczej oseny, dnes w Bortnim, a zaran na godzinę 16 zapraszamy wszystkich do ruskiej bursy w Gorleciach. No a tych wszystkich, co na wysoki, kolorudnoj, bawlać się, skaczuć weselat, tak, tiż tepło, pozdrawiam. Majte się szumni, był z wami Severian Kosowski, a wyste czuli audycję o domasz.

0: ustał. Bo afterparty cię czeka. Po drugiej stronie lustra.
1: Wieczór z radiem LEM FM.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

M znamy. W znamy. Razem daje LMFM.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

cicha ta pusta, za na dno. Wciąg ich, a kiał,

gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy,